Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Do niedawna prodziekan do spraw kierunków medycznych w Bielskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Z funkcji zrezygnowała, pozostając nauczycielem akademickim i specjalistką od fizjoterapii człowieka. Niedawno poszerzyła swoje horyzonty wiedzy, dokształcając się w kierunku rehabilitacji zwierząt. Mowa o Bielczance Martynie Jarockiej.
2: Cześć, nazywam się Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą, zoofizjoterapeutą i też nauczycielem akademickim na Bialskim AWF-ie.
3: Nauczycielka akademicka i do tego fizjoterapeutka, wcześniej ludzi, a teraz coś się odmieniło i jesteś rehabilitantką zwierząt.
2: Tak, zgadza się. Może nie tyle, że się odmieniło, ale tak troszkę się uzupełniło albo zmodyfikowało. Tak, od pewnego czasu zajmuję się również rehabilitacją zwierząt, tych małych, ale też również tych dużych.
3: A te zwierzęta potrzebują rehabilitacji często?
2: Bardzo często i tak jak pokazuje nasza praktyka gabinetowa, ale też wiele doniesień naukowych, bo jednak jako nauczyciel akademicki gdzieś tam też posiłkuje się cały czas tą częścią naukową, coraz więcej tych zwierząt potrzebuje takiej stałej rehabilitacji.
3: Tutaj zanim włączyłem nagrywanie, to już słyszałem, że niektórzy właściciele potrafią przekarmiać zwierzęta i obciążać te zwierzęce stawy.
2: Zgadza się. Jednym z podstawowych wyposażeń naszego gabinetu jest waga, na której ważymy naszych małych pacjentów, ponieważ ten problem przekarmiania, no co tu dużo mówić, nadwagi i otyłości, jest coraz częstszy, a to się bezpośrednio przekłada na problemy z aparatem ruchu.
3: No właśnie, i jakie problemy mają wtedy zwierzęta?
2: Mają zespoły przeciążeniowe, po pierwsze. Po drugie, szybszy rozwój choroby zwyrodnieniowej. To jest też to, co my jako ludzie z wiekiem, gdzieś tam ten problem u nas wynika. U naszych podopiecznych nadwaga i otyłość zdecydowanie przyspiesza ten problem i te zwierzęta dlatego też w dzisiejszych czasach częściej potrzebują rehabilitacji, bo są częściej przekarmiane jako, no chyba taki dowód miłości, prawda? Te smaczki są gdzieś tam ciągle przemycane, ale w efekcie końcowym, no zwierzę przez to jest bardziej poszkodowane.
3: Podejrzewam, że trafiły się już jakieś rekordy, jeżeli chodzi o wagę zwierzęcia.
2: Rekordy to ciężko tak powiedzieć, ponieważ każda masa właściwa ciała u każdego zwierzęcia jest inna. Ja na przykład Yorka, bo Yorki są, czy mini Yorki są bardzo popularną rasą, taką domową, rozpieszczaną. I jeżeli taka masa właściwa powinna wynosić 3800, góra 4 kilo, a mamy takich pacjentów ważących 5 kilo z kawałeczkiem, to się wydaje tylko kilogram więcej.
3: Czyli z Yorka robi się bulldog.
2: Na przykład. Tak. I ten kilogram więcej przy masie właściwej, to jest 1/3 masy właściwej więcej. To tak jak gdyby ktoś, kto waży 60 kg, założył plecak 30 kg więcej i chodził z nim cały czas. To naprawdę mogą zacząć boleć stawy.
3: Na czym w takim razie ta rehabilitacja zwierząt polega? Bo tutaj rozglądam się w koło i całe mnóstwo wszelakich urządzeń.
2: Zawsze zaczynamy naszą terapię od takiej wizyty diagnostycznej troszeczkę, ponieważ musimy pacjenta sobie zobaczyć, zbadać, zapoznać się też z jego dokumentacją medyczną, bo bardzo cenimy sobie współpracę z weterynarzami. Tak jak wcześniej wspomniałam, jestem też fizjoterapeutą ludzkim i od 25 lat współpracuję w takim duecie właśnie ortopeda, zoofizjoterapeuta, bo to jest dla mnie najbardziej takie holistyczne podejście tej fizjoterapii ortopedycznej i tak samo tutaj, w momencie, kiedy mamy dobrą współpracę z weterynarzami, czy też wiemy, jakie są choroby współistniejące, pies jest przebadany radiologicznie, ma badania krwi, to też łatwiej nam postawić diagnozę taką z zakresu aparatu ruchu i dobrać odpowiedni proces rehabilitacji. Inaczej zajmujemy się pieskami młodymi, takimi rosnącymi, inaczej zwierzątkami w sile wieku, a też inaczej seniorami, które są też bardzo często obciążone chorobami nowotworowymi. Więc, bo tak się zdarza, więc staramy się zawsze indywidualnie dobrać taki program. Od czego zaczynamy? Tak jak powiedziałam wcześniej, od zważenia zwierzęcia. Więc nasza opieka to jest też wspomaganie żywieniowe, bo czasami trzeba odchudzić, prawda, to zwierzę. I dobieramy tutaj różne zabiegi i fizykoterapeutyczne, czyli mamy bieżnię wodną, te kąpiele, które są tak bardzo fajnie odbierane przez nasze zwierzęta.
3: A ja myślałam, że to jest basen do relaksu po pracy.
2: Oj, to tak, to po godzinach. Nie, to jest właśnie taki basenik z bieżnią dla zwierząt. Woda daje fantastyczne odciążenie, dlatego dla tych piesków właśnie otyłych czy z chorobą zwyrodnieniową to jest dobre rozwiązanie, bardzo bezpieczne. Mamy też laseroterapię, pole magnetyczne, no i mamy coś, czego w regionie nikt nie ma, to jest ten Indiba Animal Health, czyli taki bardzo głęboko działające urządzenie z prądami. I tutaj dodam, bo to jest myślę, że ważne, bezpieczne też dla pacjentów onkologicznych. I to jest dla nas istotne przy pracy z takimi zwierzętkami starszymi. Co jeszcze robimy? No robimy masaż. Ta terapia manualna, masaż jest też bardzo wysoko ceniona i fajnie przez psy odbierana. I tak patrzę jeszcze, rozglądam się po tym gabinecie. Jeszcze mamy elektrostymulację do pracy mięśniowej, bo czasami po pewnych operacjach czy zabiegach musimy też za pomocą prądów te mięśnie pobudzić do pracy i staramy się kompleksowo w ten sposób pacjenta wyposażyć, ale też starając się nie przebodźcować, bo to wcale nie jest tak, że im więcej zabiegów, tym lepiej. Czas i rozsądek tu jest podstawową rzeczą.
3: A prowadzicie tak zwane statystyki, jeżeli chodzi o konkretne dolegliwości zwierząt?
2: Najwięcej mamy piesków z problemami kręgosłupowymi, to są psy albo po operacji kręgosłupa, albo po urazach tej dyskopatii. No i te pieski jednak z chorobą zwyrodnieniową, spowodowane albo otyłością, albo właśnie już tym wiekiem takim starczym. To, co jest też fajne w naszej pracy, w przypadku piesków tych starszych, że możemy poprzez edukację opiekuna tym pieskom pomóc. Edukacja, czyli podstawowa rzecz, jaka podłoga powinna być w domu. To jest tak prozaiczne, że czasami nam gdzieś to wypada z głowy, że w przypadku piesków starszych podłoga powinna być może nie taka siermiężna jak u nas gumowa w gabinecie, ale pieski starsze nie powinny chodzić po śliskich powierzchniach. Powinny mieć gdzieś tam chodniczki rozłożone w miejscach ich głównej komunikacji pod kątem wchodzenia czy schodzenia po schodach, prawda? Więc takie podstawowe rzeczy edukacyjne, które też przekazujemy właścicielowi i my mamy taką pewność, że ten piesek jest też w domu fajnie zaopiekowany. I efekty naszej pracy tutaj uzyskane w gabinecie są podtrzymywane w domu, a dobro tego czworonoga jest najważniejsze przecież, żeby on się czuł jak najlepiej.
3: Nie masz takiego zboczenia zawodowego, że zobaczysz u kogoś otyłego pieska i zwracasz pani uwagę, że warto by było odchudzić go?
2: Staramy się nie zaczepiać na ulicy właścicieli, aczkolwiek jest coś takiego, że już zapala się lampka, kurczę, nawet patrzę, gdyby ten piesek, nawet jeżeli on się jeszcze porusza dobrze, ale już patrząc na takiego otyłego pieska, ja już wiem, że za rok, dwa będzie duży problem, a wystarczyło po prostu zredukować troszeczkę żywienie, albo nie dawać aż tylu smaczków. No to jest ten główny problem.
3: Jednak ta otyłość jest chorobą dobrobytu, niestety.
2: Tak, to też twoje pytanie wcześniejsze, dlaczego coraz więcej tych piesków wymaga tej rehabilitacji, bo kiedyś nie było dostępu też do takiego żywienia, do takich różnych karm, prawda, i do tych smaczków i też nam się często, nam jako właściciele, bo my też sami mamy zwierzęta w domu, że jak on tak prosi przy tym stole, to ja mu tą skórkę dam, ja mu ten kawałeczek kiełbaski, niech on wie, że ja go kocham. Ale pies tak nie patrzy. On po prostu mówi, a coś ładnie pachnie, to ja to chcę. On tego nie rozpatruje w kategoriach kocha, nie kocha, tylko to jest apetyt, to jest instynkt.
3: Czyli tak naprawdę ile razy dziennie pies powinien jeść?
2: Dwa razy dziennie. I dwa razy dziennie i nie wiem, czy to zaskoczy słuchaczy, czy nie, pies nie musi mieć zróżnicowanej diety. On może jeść dwa razy dziennie to samo przez większość swoich lat. To nam, ludziom się wydaje, że troszkę więcej białka tu może więcej warzyw, może śniadanie inne, kolacja inna. Nie. Pies, jak ma dobrze ułożoną dietę, gdzie jest to kombinacja warzyw, kasz, czy też i mięsa, może jeść dokładnie to samo przez całe swoje życie. Co uważam jest wygodne, bo nawet jak ktoś ma mniejsze zwierzę w domu, może gotować dokładnie codziennie to samo lub co kilka dni, zakręcając sobie dane porcje w słoiki, czy też mrożąc. Także kwestia czasami przeorganizowania sobie takiego domowego zaplecza i zmiany myślenia, że naprawdę pieski nie potrzebują dużego urozmaicania diety. To czasami my powodujemy, że te alergie gdzieś zaczynają występować, bo my dodajemy różne rzeczy, a gdyby ta monodieta była faktycznie przez kilka lat prowadzona, to sądzę, że byłoby to ze zdrowiem dla czworonoga.
3: A propos tych porcji, to jak mierzyć tę porcję dla psa? Najpierw go zważyć i zobaczyć, ile powinniśmy dawać tego jedzenia?
2: Tak, są pewne założenia, wytyczne stowarzyszeń żywieniowych czworonogów, które są co 2, 3 lata aktualizowane, chyba z tego, co dobrze pamiętam, i adekwatnie do rasy, ale też do wieku danego psa. Wiadomo, że inna porcja powinna być u zwierzaka rosnącego, który rośnie w siłę, w masę mięśniową, a inna u tego geriatrycznego, który już troszeczkę ma inną aktywność. Także są wytyczne, mamy też takie miary obrazkowe, gdzie pieska możemy sobie zważyć, zmierzyć, możemy też patrząc na jego obwody w talii, bo pies powinien mieć talię. Ja wiem, że niektóre psy nie mają już talii, on powinien mieć tą talię, to wcięcie.
3: Ta talia czasami z głową już się równa.
2: Zgadza się, tak. Więc mamy takie pewne narzędzia, którymi możemy tego pieska zmierzyć, zważyć, ocenić wizualnie i na tej podstawie dobiera mu się właśnie podstawową porcję żywieniową.
3: Czy tutaj nie zdarza się tobie mylić rehabilitacji z człowiekiem, bo skoro i tych rehabilitujesz, to można się pomylić. Czy to tak samo się robi?
2: Wiesz co, wbrew pozorom wiele technik jest podobnych i chyba to była jedna z przyczyn, dlaczego się tym zainteresowałam, ponieważ ja jako posiadaczka konia swego czasu szukałam rehabilitacji dla mojej klaczy i gdy przyjechała zoofizjoterapeutka, ta właśnie końska, patrząc na to, co ona robi się kurze, ona robi dokładnie, no prawie dokładnie to samo, co ja robię na ludziach. I to się tak zaczęło, tak weszłam w tą tematykę zoofizjoterapii. Faktycznie wiele technik jest, tak wiem, implikowanych z ludzi na zwierzęta. To jest bardzo dobrym trendem i też takich pacjentów mamy coraz więcej, też pourazowych. Pytałeś o rodzaj tych pacjentów i dlaczego też ich jest coraz więcej potrzebujących rehabilitacji zwierząt. Wynika to też z tego, że coraz więcej się operuje. Kiedyś operacja czworonoga to był przypadek jeden na ileś tam, prawda? Natomiast w regionie mamy coraz więcej ośrodków weterynaryjnych, które oprócz diagnozy również wykonują operacje naprawcze, tak jak u nas na ludziach, na biodra, na kolana, na stawy skokowe. I te zwierzęta też potrzebują potem rehabilitacji. To tak jakby byśmy po operacji kolana siedli, potem usiedli za biurkiem i nie robili nic. No to chyba sporo osób wie, czym to by się skończyło. Dlatego też te zwierzątka po operacji też potrzebują, nawet na krótki czas, ale jednak tego wspomagania rehabilitacyjnego. No i urazówka. Chyba ta mnogość pacjentów po urazach też wynika z tego, że te zwierzęta w naszym życiu codziennym też uczestniczą w coraz bardziej skomplikowanych może formach też naszych aktywności. Towarzyszą nam w różnych wędrówkach, wydarzeniach i tych urazowych pacjentów też jest sporo. Tych właśnie, tak jak my mówimy, u ludzi skręconych kostek czy wybitych barków, podobne urazy mamy również u zwierząt.
3: Macie jakieś czasami zabawne sytuacje? Na przykład przychodzi pani i pyta, czy na NFZ jej zwierzątko wyleczycie?
2: Jeszcze nie, ale wiemy, że są coraz częściej zwierzęta są ubezpieczane. Są firmy, które zajmują się ubezpieczaniem zwierząt. My takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, ale wiemy, że są, bo mamy kontakt z innymi przychodniami, takimi jak nasza w Polsce. I czasami faktycznie niektóre firmy ubezpieczenia pokrywają koszty rehabilitacji zwierzęcia po operacji lub urazie. Więc ten trend gdzieś tam się rozwija. Więc to jest taka naprawdę, sądzę, przyszłościowa gałąź.
3: To może tutaj już pomysł podsunęliśmy na to, żeby powstał taki fundusz dla zwierząt.
2: Ja sądzę, że to jest dobre. Tym bardziej, że pamiętam jakiś czas temu, słuchając definicji rodziny, która zaczęła też się modyfikować w naszym języku polskim. Rodzina to też jest element międzygatunkowy już teraz, co pamiętam, mnie wtedy jako słuchacza tej audycji zaskoczyło, ale faktycznie biorąc pod uwagę to, jak my kochamy nasze zwierzęta domowe, no to ma to sens. Faktycznie jest to międzygatunkowe, bo te czworonogi są z nami całe życie. Czasami są to raczej relacje, wiesz, kilkunastoletnie, prawda? Więc tak jak dbamy o członka rodziny, tak samo dbamy o, no, o tego zwierzaka. Więc rodzina obecnie to też jest element międzygatunkowy, więc dbamy o to. Więc fundusz, być może NFZ, nie wiem, czy koniecznie to, sądzę, że to jest przyszłość i to jest dobry, fajny trend.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia Zwierząt.
2: Jak najbardziej.
3: Otwieramy, mamy pomysł na biznes. Bardzo dobry zresztą.
2: Zgadza się, jestem jak najbardziej za. Tym bardziej, że widząc, jak się rozwija rehabilitacja zwierząt ogólnie w Polsce, to naprawdę uważam, że jest to przyszłość. Mnie osobiście, jako posiadaczkę psa, kota i konia, bardzo mnie to cieszy. Tak.
3: To bardzo fajny zestaw.
2: Zgadza się. Ja tylko tutaj powiem, nie przyjmujemy koni w gabinecie. To zdjęcie, które było jakiś czas temu gdzieś tam w sieci, to po prostu był żart prymaprylisowy, ale chyba bardzo dobrze zrobiony, ponieważ wiele osób potem pytało, czy faktycznie poszerzyliśmy naszą działalność lokalność pod kątem koni. Konie w terenie, tutaj małe zwierzęta.
3: Jeszcze wrócę do tej rehabilitacji, bo muszę zapytać, jak czasowo, średnio taka rehabilitacja zwierzęcia wygląda? Czy to zależy od przypadku, rozumiem, ale taka średnia rehabilitacja, jak to czasowo wygląda?
2: W takim wymiarze miesięcznym to jest około miesiąca czasu. To też zależy, czy spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Wiadomo, że inaczej to są pacjenci w tych przypadkach ostrych, czyli pourazowi, pooperacyjni, a inaczej, kiedy to jest zwierzaczek geriatryczny i na przykład czasami jest tak, że spotykamy się przez 2-3 tygodnie częściej, żeby go rozruszać, tak mówiąc bardzo ogólnie, a następnie spotykamy się co 2, czasami co 3 tygodnie na podtrzymanie tej terapii. To, co nas cieszy, coraz więcej mamy takich pacjentów, którzy przychodzą do nas takim pacjentem geriatrycznym, starszym. Ja wiem, że on już nie będzie w dużo lepszej formie, ale bardzo bym chciał jego opieką, żeby te jego ostatnie lata życia były bez bólu, w dobrej formie. Ja mówiąc o tym, aż się wzruszam, jak to mówię, bo to jest bardzo przyjemne i to mnie osobiście bardzo cieszy, że jest to tak coraz częściej postrzegane jako dbanie o ten dobrostan tego czasami najstarszego członka rodziny.
3: To jest takie fajne, podejrzewam, jak jesteś wśród znajomych i nagle widzisz znajomego, który coś ma na przykład z barkiem, poczekaj, ja ci go nastawię, o i widzę, że pies też co ma coś i też mu nastawię.
2: Tak, zdecydowanie. Czasami jest tak, że temat do rozmów przy stole rośnie, prawda? Tych tematów jest coraz więcej. Czy zdarzają się takie sytuacje? Zdarzają się po prostu. No już może nie wywołujemy syndromu białego fartucha, bo nie chodzimy w białym fartuchu, ale faktycznie pod kątem i barku, czy kolana boli nie dniami, uraz, tyś mi coś tam dorać, a potem, ale wiesz, moja tam sunia też ostatnio coś zaczęła kulać. No i automatycznie tutaj coraz częściej rozmawiamy, natomiast te tematy, czy ten multitasking zawodowy się rozszerza. To też jest fajne, bo ja też jako ten nauczyciel akademicki wychodzę z założenia, albo mam gdzieś to tak już zakodowane, że rozwój jest ciągle wpisany w naszą pracę, a dopóki nam się chyba chce rozwijać, to dobrze, to też jest dobre dla nas, jako dla ludzi, że ciągle szukamy nowych wyzwań i nam się chce po prostu iść gdzieś tam z duchem czasu, czy mieć nowe pomysły na swoją pracę, zainteresowania.
3: Rehabilitacja rehabilitacją, ale zdarzają się też przypadki takie, które utkwiły Wam mocno w pamięci?
2: Zgadza się. Takim najbardziej chyba wzruszającym momentem był przypadek Rico, 11-letni husky, który miał babesiozę. Babesioza, osób, które mają pieski, to wiedzą, to jest odkleszczowa choroba, tak jak my mamy boreliozę jako ludzie, tylko u piesków znacznie gorszej postaci to wszystko przebiega. Został zaopiekowany weterynaryjnie. Niestety bardzo szybko ta choroba u niego postępowała i on do nas został przyniesiony. Właściciel go wniósł na rękach, bo on już nie chodził, nie był w stanie podnieść się, ani nawet samodzielnie pójść, załatwić na dwór. I to było wzruszające, bo po pierwszym dniu wizyty, głównie masaży, bo to taka terapia była taka bardzo ostrożna, bo tu też trzeba właśnie bardzo delikatnie postępować, żeby nie zakłócić tego procesu zdrowienia. Po pierwszym dniu już była poprawa, na drugi dzień zaczął mieć chęć wstawania. Pierwsze kroki zrobił po 4 dniach. I to było tyle wzruszające, że w momencie, kiedy właściciel przyszedł do nas i zobaczył te pierwsze 4 kroki, on płakał, my płakaliśmy, pies już stał na własnych nogach, był zaskoczony, bo nie wiedział, o co chodzi. Na dzień dzisiejszy Rico po tych kilku tygodniach terapii u nas chodzi samodzielnie, chodzi. On biega, chodzi na pełne spacery. Czasami wraca do nas na taką terapię podtrzymującą, ale to jest chyba taka największa satysfakcja ze zwierzęcia, które po prostu jest już przyniesione, bo nie jest w stanie chodzić, podnieść głowę samodzielnie. Po kilku dniach jest piesek, który samodzielnie wychodzi, ma tą pełną radość życia, gdzie u 11-latka, wiadomo, to te procesy naprawcze też już nie są takie dobre jak u młodego pieska, więc takie wzruszające momenty też mamy. Kiedy tej nadziei już nie ma, a nagle ona gdzieś tam się pojawia, ona się rozwija i ten pies naprawdę wraca do pełnej sprawności. Także to są piękne momenty w naszej pracy.
3: To jest twoja wiedza.
2: Wiedza też oczywiście i też taka uważność na to, bo można byłoby tutaj naprawdę zbombardować go różnymi zabiegami fizykalnymi, tak jak mówiłam, mamy Indibę, najbardziej nowoczesny sprzęt, ale trzeba do tego było podejść ostrożnie, żeby nie przebodźcować i żeby ten organizm miał czas na tą regenerację, więc dobra opieka weterynaryjna, która była na początku, u nas wizyta właśnie pod kątem tej terapii, mam manualnej, tu mamy takie podwieszki, widzisz, na suficie. On był podwieszany, żeby w pozycji takiej podwieszonej, specjalnej, w takim kaftaniku mu te kończyny tam mobilizować w pozycji takiej stojącej. Wsparcie też żywieniowe, to co powiedziałam, żeby odżywić jego organizm. No i poszło, kurczę, poszło. Rico biega, jest uśmiechnięty, zadowolony z życia, właściciele są szczęśliwi. No to czego chcieć więcej, prawda?
3: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, bo wydaje mi się, że rehabilitacja zwierząt nie jest jeszcze aż tak bardzo popularna w Polsce, bo mało jest chyba takich miejsc, gdzie rehabilituje się zwierzęta.
2: Zgadza się. My jesteśmy tutaj pionierami, przecieramy te szlaki jak taki czołg po prostu. Czasami mam wrażenie, że wchodzimy, ale z dobrą intencją. Na pewno na zachodzie Polski to jest zdecydowanie bardziej popularne. My jesteśmy też absolwentami uczelni szczecińskiej, gdzie tam robiliśmy studia podyplomowe i tam jest to bardzo modne. To jest normalne, że pies chodzi na rehabilitację w takim czy innym stanie. Do nas dopiero ten trend wchodzi, to raczkuje, ale patrząc na to, jak, z jaką dynamiką się to dziś w Polsce rozwija, głęboko wierzę, że to u nas też się zakorzeni i być może takich placówek jak nasza po prostu będzie więcej w regionie, bo naprawdę jest to potrzebne.
3: I to była Martyna Jerocka, rehabilitantka zwierząt i nie tylko. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Z Martyną Jerocką rozmawiał Arek Michlewicz. Będzie nowy kierunek kształcenia. Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w nowym roku szkolnym uruchamia klasę o profilu pożarniczym. Tym samym dyrekcja po raz kolejny chce trafić w zapotrzebowanie rynku. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Co się takiego zmieniło w szkole, że zdecydowaliście się uruchomić kierunek pożarniczy?
4: Urszula Majewska-Hilkiewicz, dyrektor zespołu szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Plany już na ten kierunek mieliśmy w tamtym roku. Niestety było za mało chętnych, żeby otworzyć taki kierunek, więc w tym roku postanowiliśmy wzmocnić działania promocyjne. Dlatego zorganizowaliśmy pierwsze wojewódzkie zmagania pożarnicze. W tych zmaganiach, które odbyły się w sobotę 25 kwietnia wzięło udział aż 9 drużyn młodzieżowych pożarniczych z terenu całego województwa lubelskiego. Celem zmagań były oczywiście zmagania sportowe, pożarnicze, ale również właśnie promocja licealnej klasy straży pożarnej, którą chcemy otworzyć w przyszłym roku w zespole szkół.
3: Te wojewódzkie zmagania pożarnicze to taka trochę przynęta dla tej młodzieży, żeby spróbowała bądź zachęciła się do tego, aby przyjść na ten kierunek, który proponujecie, czyli klasa pożarnicza.
4: Tak, postanowiliśmy stworzyć okazję właśnie, żeby pokazać Janów Podlaski, pokazać szkołę. W hali sportowej odbyła się pierwsza konkurencja, czyli udzielanie pierwszej pomocy. W budynku szkoły ewakuacja osoby poszkodowanej. Chcieliśmy też pokazać internat. Uczeń każdej pierwszej klasy ma gwarantowane właśnie przyjęcie do internatu, który funkcjonuje przy zespole szkół.
3: Tak szczerze mówiąc, to wiele szkół boryka się z problemami tego, że no, mało tych uczniów jest. Natomiast jak wy sobie z tym radzicie? No bo jesteście w Janowie, trochę oddaleni od Białej Podlaskiej. Czy z Białej Podlaskiej również uczniowie przyjeżdżają i tutaj się uczą?
4: Przyjeżdżają uczniowie nie tylko z Białej Podlaskiej, ale również z ościennych miejscowości, a nawet do technikum, szczególnie do technikum hodowli koni, przyjeżdżają uczniowie z całej Polski.
3: Czy jeżeli chodzi o rozbudowę kierunków, to wy cały czas modyfikujecie to, tak jak teraz pożarnictwo uruchamiacie, a wcześniej jak to się odbywało, bo trzeba trafiać w zapotrzebowania rynku?
4: My zaczęliśmy tak naprawdę wzbogacać naszą ofertę edukacyjną ponad 20 lat temu, jako pierwsi, można powiedzieć, w całym województwie. Prowadziliśmy kształcenie w klasach mundurowych. Pierwszą to była właśnie klasa Straży Granicznej i ta klasa już ponad 20 lat cieszy się dużą popularnością. Później powstała klasa policyjna, później służby celno-skarbowej i klasa Straży Pożarnej to jest taki pomysł, żeby dołączyła do tych klas mundurowych, bo tak jak już powiedziałam, my mamy, że tak powiem, długą tradycję i potrafimy kształcić na tego typu kierunkach.
3: To w przypadku pożarnictwa, czy nawet Straży Granicznej, czy KAS, to macie wykładowców prosto z tych instytucji?
4: W tych wszystkich klasach przedmiotu kierunkowego, czyli Straży Granicznej, Policji, czy też Służby Celno-Skarbowej, prowadzi funkcjonariusz odpowiedniej służby. Natomiast drugiego przedmiotu kierunkowego, czyli samoobrony, uczy nauczyciel zespołu z szkół, którym jest właśnie instruktorem taekwondo, MDS i ten przedmiot nazywa się samoobrona.
3: W sumie ile osób opuszcza Wasze mury co roku?
4: W tym roku nasze mury opuściło, gdyż jesteśmy już po zakończeniu roku szkolnego klas czwartych, ponad 70 absolwentów.
3: To łącznie ilu macie zawsze uczniów każdego roku?
4: W tym roku mieliśmy około 300. Jak mury opuściło 70 osób, to będzie 200.
3: 230, prosta matematyka. A jeżeli chodzi o inne kierunki?
4: Jeżeli chodzi o inne kierunki, to w tym roku proponujemy takie nowości jeszcze jak klasa ratownik medyczny. Tu w tej klasie też ma uczyć pracownik pogotowia i jednocześnie pracownik Bielskiej Akademii i klasa kosmetologiczna. Klasa kosmetologiczna to też jest nowość, nie ma takiej klasy w całym województwie lubelskim. Ta klasa powstała dzięki współpracy z hotelem. Tam w hotelu jest spa. Pracownik spa ma uczyć przedmiotu, tak to żeśmy nazwali, podstawy kosmetologii wizażu i zajęcia praktyczne mają odbywać się w spa.
3: To jak jest z tymi waszymi absolwentami po takich szkołach mundurowych typu Straż Graniczna czy Pożarnictwo? Oni łatwiej mają później ze znalezieniem pracy albo, nie wiem, pójściem dalej w danym kierunku do szkoły wyższej?
4: My mamy bardzo dużo absolwentów, którzy pracują w poszczególnych służbach, szczególnie w Straży Granicznej, gdyż ten kierunek funkcjonuje w szkole najdłużej i nawet mamy już jednego naszego absolwenta emeryta w Straży Granicznej, który już przeszedł na emeryturę.
3: Ale po takiej klasie on ma łatwiej w zdobyciu pracy?
4: Ja myślę, że ma łatwiej ocena na świadectwie maturalnym. Jest tych dwóch przedmiotów dodatkowych, czyli ze Straży Granicznej, z samobrony, ale też tak kształcimy, żeby przygotować i do egzaminów, do służb i przygotować do pracy w służbach. Kształcimy i teoretycznie, i praktycznie. Są różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, czyli na przykład klasa służby celno-skarbowej na przejście graniczne. Ma wycieczkę edukacyjną na lotnisko w Lublinie. Później jadą na lotnisko w Warszawie. Klasy Straży Granicznej również na przejście graniczne w Telespolu w Koroszczynie.
3: Służby mundurowe wiążą się z tym, że trzeba sprawności fizycznej dużo mieć. Czy rozumiem, że dużo WF-u też mają?
4: Ten przedmiot samoobrona jest po to, żeby przygotować ich do tych testów sprawnościowych potrzebnych przy rekrutacji do poszczególnych służb. No jest to taka dodatkowa godzina WF-u, ale taka, że tak powiem, sprofilowana pod tym kierunkiem.
3: W jaki sposób zachęcacie absolwentów ósmych klas do tego, żeby przyjeżdżali i tutaj w Janowie uczyli się? Bo rozumiem, że tutaj na promocję trzeba bardzo dużo. Czy udaje się Wam zawsze osiągnąć maksymalny limit uczniów każdego roku?
4: Promocję zaczynamy właściwie już w styczniu, kiedy się zastanawiamy nad, właściwie już decydujemy, jaka będzie oferta edukacyjna na dany rok szkolny. Tworzymy ulotki z ulotkami. Chętni nauczyciele wraz z młodzieżą jeżdżą po szkołach podstawowych, przedstawiając naszą ofertę edukacyjną. Również co roku jest dzień otwarty szkoły. W tym roku to było właśnie 17 kwietnia w sobotę i podczas tego dnia prezentowaliśmy wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole i też mamy taką tradycję, że w tym dniu uczestniczą funkcjonariusze wszystkich służb i opowiadają również o pracy w służbach.
3: Czy to jest tak, że Wy oprócz tego, że z instytucjami takimi służb mundurowych współpracujecie, to również podejmujecie współpracę z innymi szkołami, żeby na przykład dostosowywać ofertę taką do, no, żeby sobie w drogę nie wchodzić?
4: Tu powiem raczej nie, gdyż było tak, my, jak powiedziałam, byliśmy pionerami tych kierunków mundurowych, no i niestety inne szkoły od nas ten pomysł ściągnęły i teraz takie klasy jak Straż Graniczna, Wojskowa, Policja są już w innych szkołach, dlatego my musimy wymyślać coś nowego. I powiem jeszcze taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o klasy służby celno-skarbowej, to dyrektorzy innych szkół dzwonią do mnie i pytają, w jaki sposób powstała ta klasa, gdyż funkcjonariusze z ich okolic mówią im, że ta klasa w Janowie to jest właśnie taką klasą wzorcową. I nawet w tym roku gościliśmy ministra finansów i też zastanowiono się, dlaczego minister przyjechał do Janowa, nie powiedzmy do Lublina czy do Warszawy, a wybrał naszą szkołę, gdyż jesteśmy szkołą wzorcową, jedną z pierwszych, młodych, nie tylko wzorcową, jeżeli chodzi o takie treści kształcenia, ale na przykład mają nasi uczniowie bardzo ładne mundury.
3: To może tutaj, zanim wymyślicie, albo jak już wymyślicie ten nowy kierunek, który ma być tym wabikiem na tych absolwentów ósmych klas, to może warto zastrzec sobie wyłączność na te kierunki.
4: Być może nie pomyśleliśmy o tym, ale to jest dobry pomysł.
3: Zespół szkół składa się nie tylko z liceum, ale też z technicznych kierunków. Jakie to są?
4: Kształcimy w trzech zawodach. Technik mechanizacji maszyn rolniczych i agroelektroniki, technik hodowca koni i technik hotelarstwa. I te dwa pierwsze zawody we współpracy ze Stadniną Koni Janów Podlaski, a ten trzeci zawód w porozumieniu z hotelem.
3: Czyli generalnie tak trochę drzwi otwieracie tym swoim uczniom, żeby później budowali swoją karierę w pobliskich zakładach pracy.
4: Dokładnie, współpracujemy z wieloma instytucjami z Janowa plus służby mundurowe i myślę, że oferta tegoroczna jest wyjątkowo bogata, bo proponujemy naukę aż w 10 różnych klasach pierwszych.
3: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
1: Janowski Zespół Szkół kształci już klasy mundurowe o profilu wojskowym, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celno-Skarbowej.
0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Słońce zachęca do aktywnego wypoczynku. Warto więc skorzystać z okazji, wsiąść na rower i ruszyć na szlaki turystyczne powiatu bielskiego. Rozmawia Arek Michlewicz.
5: Paweł Pakuła, jestem nauczycielem historii w akademickim liceum ogólnokształcącym Białej Podlaskiej.
3: I człowiekiem, który promuje aktywność fizyczną i człowiekiem, który promuje szlaki turystyczne.
5: No, może to dużo powiedziane, wydaje mi się, że na wyrost, ale faktem jest, że rzeczywiście lubię też te szlaki, które mamy w naszym regionie, a mamy w naszym regionie szlaki PTTK, są to szlaki piesze, które prowadzą przez Białą Podlaską, bądź też gdzieś tutaj w naszym powiecie są i uważam, że warto te szlaki też spróbować pokonać pieszo, ale także one się nadają zupełnie do tego, żeby pokonać je rowerami.
3: Co jest warte zobaczenia?
5: Mamy przede wszystkim taki najbliżej naszego miasta Białej Podlaskiej szlak, to jest Bialski Szlak Pamięci Narodowej. Myślę, że wielu mieszkańców miasta, czy mieszkańców okolicznych miejscowości widziała już ten szlak i go zna, ponieważ jest on oznaczony na białym prostokącie zielony pasek i on ma długość około 40 km, prowadzi dookoła Białej Podlaskiej przez kolejne miejscowości, wioski, które są tuż za Białą, czyli chociażby Grabanów, Cicibór, Rakowiska, Porosiuki, Wólka Plebańska. Tutaj ona przebiega dalej tym lasem za Rudką, za lotniskiem, między Czosnówką a Białą Podlaską, Sielczyk i to liczy razem około 40 km. Szlak jest bardzo dobrze oznaczony. Niedawno ponownie udało mi się ten szlak przebyć. Tam są pewne zmiany związane z budowaną autostradą. Ale jeśli ktoś będzie posługiwał się chociażby aplikacją, którą można sobie pobrać na telefon, mapaturystyczna.pl, to stamtąd możemy, że tak powiem, ślad GPS tych szlaków, właśnie między innymi tego szlaku zielonego pamięci narodowej, możemy sobie pobrać i posiłkując się oznaczeniami w terenie oraz właśnie takim tą aplikacją.
3: To jest bezpłatna aplikacja?
5: Tak, to jest bezpłatna aplikacja i możemy sobie po prostu z niej korzystać. To jest też szlak ten najbliższy. Oczywiście zgodnie z nazwą on prowadzi przez miejsca pamięci, czyli miejsca związane z historią, no niestety najczęściej tragiczną. Miejsca związane z martyrologią, ludności polskiej, żydowskiej, chociażby tam w okolicach Wólki Plebańskiej w czasach II wojny światowej Niemcy z siedziby Gestapo na ulicy Dreschera wywozili więźniów na rozstrzelanie, więc tam są ślady po tych masowych grobach, które były po wojnie zaraz ekshumowane, ale te ślady jeszcze są. Są krzyże, są tablice upamiętniające to miejsce. Mamy chociażby w Białce pomnik upamiętniający bitwę z czasów powstania styczniowego, bitwę pod Białką, gdzie nasi powstańcy pod dowództwem Romana Rogińskiego próbowali próbowali nieskutecznie zatrzymać Rosjan przed zajęciem Białej Podlaskiej. No i inne miejsca jeszcze w lesie Bagonica, chociażby też taki jest pomniczek upamiętniający też miejsce rozstrzelania. Jest ciekawe miejsce w rozkoszy, ślady kolejki wąskotorowej, która w latach 70. została rozebrana. No niestety dzisiaj by to była bardzo fajna, uważam, dla miasta też taka promocja, gdyby taka kolejka wąskotorowa jeszcze funkcjonowała, bo ona od pierwszej wojny światowej funkcjonowała do początku lat 70.
3: No mamy jeszcze pozostałości, bo mamy tutaj most w Białej Podlaskiej i jeszcze mamy w Janowie stary dworzec.
5: Tak, oczywiście, a jeśli zechcemy chociażby rowerem sobie pojeździć na przykład po Lasach Kijowieckich, to jest bardzo duży kompleks leśny na północ od Białej Podlaskiej, to tam mamy w tym lesie, polecam słuchaczom pokręcić się po tym lesie, takie tablice upamiętniające, że tędy właśnie przebiegała, tu była stacja kolejki wąskotorowej. I także ja też tam w tym lesie je znalazłem i są fajnie opisane. Mamy maj, piękna pora roku do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i sobie czy ten Bialski Szlak Pamięci Narodowej przejechać, czy pokręcić się powiedzmy po tych dużych kompleksach leśnych. Myślę, że wielu mieszkańców naszego powiatu z przyjemnością będzie samotnie bądź z rodziną, bądź z przyjaciółmi poznawała te szlaki. Inne szlaki, które mamy też w naszym regionie, troszkę już dłuższe, bo to jest akurat taki, oczywiście nie liczę szlaku nad Krzną, którą oczywiście wszyscy nasi mieszkańcy znają, tą ścieżkę rowerową nad rzeką Krzną, też bardzo fajne oczywiście, ale mam na myśli bardziej takie szlaki, które poza miastem przebiegają. Bialski Szlak Pamięci Narodowej ma jeszcze tą zaletę, że nie prowadzi po jakichś trasach uczęszczanych asfaltowych, gdzie nasze zdrowie i życie byłoby narażone na jakieś zderzenie chociażby z samochodem. Zawsze ja na przykład nie lubię jeździć po trasach, które są asfaltowe, gdzie jest ruch samochodowy intensywny, bo wiadomo, wtedy człowiek się czuje troszkę zagrożony. Także tym Bialskim Szlakiem to są głównie polne leśne drogi. Drugi szlak to jest szlak żółty, który przebiega przez Białą Podlaską. To mamy oznaczenie chociażby przy ulicy Warszawskiej, przy Parku Radziwiłłowskim. On przebiega z Janowa do Międzyrzeca Podlaskiego i już troszeczkę jest dłuższy, 50, jeśli dobrze pamiętam, 6 kilometrów. To też jest podobnie jak szlak zielony do przejechania na rowerze, chociaż oficjalnie to są szlaki piesze, ale tam są dosłownie małe fragmenty, gdzie jest troszeczkę grząsko, jest grząski piasek, troszeczkę pod górę, w okolicach Janowa. Wtedy możemy zejść z roweru i troszeczkę go tam pchnąć pod górę. Natomiast olbrzymia większość tej trasy jest do przejechania, powiedzmy na spokojnie, w takie 6 godzin i z Międzyrzeca sobie możemy później jeszcze wygodnie pociągiem wrócić do Białej Podlaskiej. W ten sposób mamy szlak zaliczony. Na jego trasie też znajdziemy czy pomniki przyrody, drzewa, prawda, jakieś tam wybitnie stare, czy też w okolicach Porosiuk jest ciekawy grób symboliczny pilota, który zginął we wrześniu 1939 roku. Leciał na samolocie RWD-8. Samolot niestety został przez Niemców zestrzelony. Pilot zginął, ale później pochowano go w tym miejscu, gdzie zginął. Grób później ekshumowano i jest tam symboliczna mogiła. Także to jest szlak żółty, już troszeczkę dłuższy. Kolejny szlak, który możemy spróbować przejechać, jest to szlak niebieski, którego początek jest przy pomniku Józefa Ignacego Kraszewskiego, przy Parku Radziwiłłowskim i on prowadzi na południe od Białej Podlaskiej w kierunku Wisznic i dalej aż do Hanny. Liczy on około 75 kilometrów, więc to już jest wyprawa całodzienna, albo można też rozłożyć sobie taką wyprawę na 2 dni gdzieś z noclegiem po drodze i na tym szlaku, który też warto jest pokonać oczywiście, żeby się gdzieś nie poplątać, nie pogubić z aplikacją, nie tylko bazując na oznaczeniach w terenie, ale mieć tą aplikację i mapę z mapaturystyczna.pl i tam mamy po drodze chociażby miejscowość Studzianka, która jest bardzo ciekawa historycznie, myślę, że znana wielu słuchaczom z tradycji właśnie osadnictwa tatarskiego. Mamy tam cmentarz tatarski, Mizar oraz meczecisko, czyli miejsce, gdzie dawniej jeszcze w czasie I wojny światowej stał meczet, później został zniszczony. Jest tam też muzeum wsi z naszego regionu, jest to muzeum prywatne, którym gospodarz życzliwy, chętny do pokazania swoich zbiorów udostępnia bardzo ciekawą kolekcję.
3: Kilku tysięcy eksponatów
5: związanych z rolnictwem, z takim gospodarstwem domowym, Oczywiście są to eksponaty różnej wartości, niektóre jeszcze niedawno zupełnie używane, znane przez nas starszych, czy też przez naszych rodziców, przez naszych dziadków, ale niektóre są też starsze, wartościowe, warto na pewno tam zajrzeć.
3: Zwłaszcza chociażby pod tym względem, że nie ma tam biletów, tylko jest wejście co łaska.
5: Tak, wejście jest co łaska. No oczywiście trzeba to zwiedzanie najlepiej uzgodnić wcześniej z właścicielem. Przyznam, że spodziewałem się, że skoro to jest muzeum prywatne, że jest to mała izba pamięci. Tymczasem jak tam pierwszy raz pojechałem, okazało się, że można tam spokojnie dwie godziny chodzić po tych pomieszczeniach, gdzie te sprzęty są wystawione, czy też zawieszone na ścianach.
3: Bo to są chyba 2 albo 3 stodoły zaadaptowane pod właśnie to muzeum. Więc jest bardzo duża przestrzeń.
5: Tak, to takie wydaje mi się nasze lokalny skansen, można powiedzieć.
3: Co więcej mamy, bo możemy oprócz tego, że tutaj po naszym powiecie bialskim poruszać się, to niedaleko do Serpelic, do Siemiatycz, bo też one są w bliskim sąsiedztwie.
5: Tak, tak. No jeśli tym szlakiem niebieskim byśmy kontynuowali, to oczywiście jeszcze Wisznice i tam są stary cmentarz z grobami rodziny Józefa Ignacego Kraszewskiego, potem Romanów, piękny pałac z parkiem i Hanna, gdzie mamy już nad Bugiem stary, bardzo zabytkowy kościół piękny, drewniany i ślady czy upamiętnienie powstańców styczniowych, którzy w bitwie pod Janówką walczyli dzielnie i skutecznie z Rosjanami. Natomiast pod Serpelice oczywiście to są też piękne tereny, tutaj nadburzańskie, podlaski przełom Bugu, Gnojno i tam możemy te tereny piękne przyrodniczo zwiedzić sobie albo właśnie pieszo, albo samochodem, spacer, tak, dojechać tam i pospacerować. Możemy też popływać kajakiem, możemy też na desce SUP, co robiłem też w tamtym roku. Więc w okolicach Serpelic już Bug nie jest rzeką graniczną, już możemy sobie bez tych formalności, że tak powiem, związanych ze Strażą Graniczną pojechać i popływać, pojeździć, pospacerować, bo piękne są oczywiście też te tereny nadburzańskie, nadgraniczne, ale tutaj już trzeba dopełnić formalności związanych z pobytem w strefie nadgranicznej.
3: Na bazie twoich doświadczeń, bo bez przerwy gdzieś się poruszasz, w tych aktywnościach fizycznych bierzesz udział, nie przeszło ci gdzieś tam przez myśl, żeby stworzyć no, taki przewodnik z Pawłem Pakułą po powiecie bialskim albo rowerem po południowym Podlasiu?
5: Nie, przyznam szczerze, że to jeszcze nie. Są wspaniałe, piękne przewodniki, które już zostały napisane, bo są przecież u nas w naszym powiecie znakomici historycy, regionaliści, którzy wydawali bądź wydają takie przewodniki.
3: Ale nie uważasz się za regionalistę, bo po tych rozmowach, które już do tej pory przeprowadziliśmy, to uważam, że jesteś regionalistą.
5: Myślę, że jestem czeladnikiem może u mistrza jakiegoś, początkującym. Przyglądam się, trochę wspieram, ale ja cały czas tak doczytuję dużo, dużo i się dowiaduję cały czas nowych rzeczy, znajduję nowe miejsca, gdzie jeszcze nie byłem i nagle o, wow, tutaj coś takiego jest, albo się działo, albo było, prawda? Więc tak, z przyjemnością się dowiaduję. Myślę, że też moja rola jako nauczyciela historii jest taka, żeby się dowiadywać i żeby zachęcać innych, żeby się dowiadywali, więc na miarę swoich możliwości staram się to robić.
3: Ale nie myślałeś, żeby własnego vloga założyć?
5: Nie, nie, nie. Takie rzeczy to już są dla młodszych ludzi raczej i...
3: Absolutnie nie. Każdy może, w każdej chwili.
5: Może tak, ale nie. Wydaje mi się, że teraz mam sporo pracy innej jako nauczyciel. Też jeszcze zajmuję się troszkę tym sportem, a czasem trzeba po prostu odpocząć i to też jest fajne i nie chciałbym zbyt dużo tutaj, że tą aktywności na swoją głowę brać.
3: Ale to mogłoby być ciekawe, jakbyś z takiej kamerki prosto z czoła i pływając na desce SUP przekazywał w media społecznościowe takie filmy.
5: Tak, tak, to oczywiście jest wspaniała rzecz, ale tutaj oczywiście są pewne niebezpieczeństwa i przygody, które na przykład mi się przydarzyły 2 tygodnie temu niecałe. Owszem, płynąłem po Estonii na desce SUP, owszem, miałem kamerę, owszem, nagrywałem, owszem, wyszedłem w pewnym momencie na brzeg, patrzę, a tu kamery już nie ma. Czyli została złożona, możemy powiedzieć slangiem archeologicznym, jako dar wotywny w rzece Bohandu w Estonii i tam spoczywa na dnie. Może za 200, za 300 lat ktoś tam znajdzie tą kamerę i będzie to relikt historyczny czy archeologiczny.
3: Pytanie, czy będzie mógł odtworzyć?
5: No właśnie, podobno jak coś nam wpadnie do wody, specjaliści mówią, nie ma co płakać, jeśli nam wpadnie telefon do rzeki, trzeba szybko wyjąć, włożyć do ryżu, ten ryż wilgoć wyciągnie i po jakimś czasie możemy korzystać z telefonu znowu.
3: I wtedy uda mu się to odtworzyć i powiedzieć swoim potomnym, zobaczcie, 300 lat temu, jak fajnie ludzie wyglądali.
5: Tak, tylko pytanie, czy uda się to podłączyć do czegokolwiek wtedy, prawda? Bo za 300 lat nie wiadomo, czy jeszcze USB będzie. będzie chociażby, prawda?
3: No tak, wszystko będzie bezprzewodowe.
5: Wszystko będzie bezprzewodowe i będziemy sobie telepatycznie przekazywać treści.
3: Powiedz, bo ta pasja twoja do tej turystyki, do tej aktywności fizycznej, to właśnie no, bez przerwy gdzieś tam cię wypycha na te nowe tory.
5: Tak, teraz zbliżają się wakacje, więc na pewno jest to czas, kiedy akurat nauczyciel ma ten komfort, że może sobie te wakacje jakoś zaplanować, jeśli pogoda będzie fajna. Środki teraz nie są tak bardzo potrzebne do tego, żeby gdzieś pojechać. Stać nas na to, żeby jakąś wycieczkę bliższą, dalszą sobie zaplanować. No wiemy, że mogą być problemy z samolotami, tak, bo mamy kryzys w lotnictwie cywilnym i nie zapowiada się, żeby on szybko minął, więc tutaj te podróże lotnicze na pewno ci, którzy rezerwują, obawiają się, że może być różnie, ale przecież nie musimy lecieć do Egiptu, czy tam do Gruzji, czy w inne miejsca, gdzie często my latamy, ale możemy też poznawać tutaj coś w Polsce, coś bliżej, czy nawet kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, czy nasi południowi sąsiedzi, tam są piękne miejsca, które możemy zwiedzać i poznawać.
3: A to mogłoby być ciekawe, jakbyś poleciał do Maroka i trzeba by było wracać, ale drogą lądową.
5: Ale na wielbłądzie.
3: Na przykład.
5: Właśnie, wtedy byłby już problem. Rzeczywiście, więc to takie atrakcje się zdarzają.
3: No dobrze, o tych pięknych szlakach turystycznych, którymi dysponuje powiat bialski, opowiadał Paweł Pakuła. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Powiat bialski oferuje prawie 200 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych, prowadzących między innymi przez malownicze tereny Nadburzeńskiego Parku Krajobrazowego. Biała Podlaska ma coraz więcej miłośników starej motoryzacji, co pokazują spotkania Klubu Bialskich Klasyków, rozmawia Arek Michlewicz.
3: Cały czas prężnie działacie, a teraz sezon się otworzył, więc chyba tych różnych planów na ten rok macie co niemiara, bo pewnie głowy, jak zawsze, pełne pomysłów.
6: Justyna Jasek, Kosowucka, Bialskie Klasyki przy Automobilklubie Bialsko-Podlaskim. Tak, oczywiście. Zaczęliśmy sezon w tym roku już w kwietniu. W ostatni piątek miesiąca spotkaliśmy się na swoim stałym miejscu, czyli na parkingu pod dawnym domem strażaka. Powiem tak, przeskoczyło to nawet moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ było bardzo dużo nowych aut, bardzo dużo nowych właścicieli. Przyjechało, pokazało się, wystawiło się. Fajnie się z nimi rozmawiało, jestem z tego mega zadowolona. A oczywiście w planach mamy bardzo dużo w tym roku.
3: Jeżeli chodzi o nowych członków, bo rozumiem, że tych starych samochodów jednak przybywa, bo coraz częściej ludzie sięgają po klasyki motoryzacji.
6: Tak, o dziwo, co mnie zaskoczyło i to pozytywnie zaskoczyło na tym ostatnim spotkaniu, że przyjeżdżają też samochody już 25-letnie i ci właściciele chcą się wystawić i chcą się pokazać. To naprawdę, my do tego dążyliśmy,

0: z takich naszych, bynajmniej z moich lat młodości, gdzie, jak to się mówi, na komunie dostało się rower, a oni teraz takie rowery robią i przyprowadzają do nas na spotkanie klasyków.
1: Renowacje, rozumiem.
0: Tak.
1: Ja mam w garażu 2 Wigry 3, także to też klasyki.
0: Tak, ja mam SMB i mam Wigry i mam Uniwersum i mam Jubilata.
1: A jeżeli chodzi o motocykle, jakie tam macie cukierki motoryzacyjne?
0: Ostatnimi czasy zaczynają się pokazywać Harley Davidsony coraz częściej, rosyjska motoryzacja. Nie jestem w stanie teraz spamiętać i tak wymienić z biegu, ale...
1: Pewnie Iż, Ural.
0: Też, między innymi. Tylko tyle, że te motocykle już wcześniej się pokazywały na spotkaniach klasyków, tak? A teraz już mamy coraz inne modele tych motocykli. Widać, że one są odrestaurowane, zadbane, właściciele ich dopilnowują. Także ja jestem mega zadowolona.
1: Czy bialskie klasyki funkcjonują jako klub, czy wy macie zrzeszonych członków? Jak to jest?
0: To znaczy tak, my funkcjonujemy jako koło bialskie klasyki przy Automobil Klubie Bielsko-Podlaskim, więc mamy swoich członków zrzeszonych właśnie w Automobil Klubie Bielsko-Podlaskim. Wszyscy należymy pod PZMOT Lublin i Główny, także kto ma ochotę, ten może się zapisać do nas, składkę członkowską opłacić wpisowo i jak najbardziej być członkiem koła bialskiej klasyki.
1: A bez zapisywania się też może uczestniczyć w waszych imprezach?
0: Tak, większość tych samochodów, które na przykład ostatnio były, nie są to członkowie Automobil Klubu Bielsko-Podlaskiego, ani koła bielskiej klasyki, ale przyjeżdżają. I to jest najważniejsze, że się pokazują, że przyjeżdżają.
1: Wciągacie te klasyki w wasze rajdy turystyczne?
0: Staramy się wciągać. Nie każdy wie, jak to wygląda, tak? I najgorzej się boją tych itinerów i choinek, które czasami są, ale pocieszam, u nas na itinerach nie ma choinek, chyba że to są Mistrzostwa Polski, które obecnie będziemy organizować 3-4 lipiec. To jest impreza dwudniowa i będzie to wszystko zakończone kolacją na Kubikach. Tam planujemy też parę fajnych wydarzeń podczas tego rajdu Mistrzostw Polski, a szczegóły wkrótce.
1: Wyjaśnijmy, co to są te itinery dla tych, co nie mieli z tym wcześniej nic wspólnego.
0: Itiner to jest taka karta drogowa, w jaki sposób mamy jechać. Występują tam takie okienka, w tych okienkach mamy strzałki, kreseczki, narysowaną drogę na przykład. Jak mamy jechać? Ponieważ trasa jest układana przez naszego mistrza Polski wielokrotnego, Bartłomieja Parafiniuka. On się w tym specjalizuje, układa nam trasę i ten itiner właśnie służy do przejechania konkretnej trasy, czyli pod względem prędkości, pod względem długości tej trasy, w wyznaczonych punktach pojawić się, odczytać pytanie, które jest zaznaczone w itinerze jako zadanie techniczne, rozwiązać, dać odpowiedź i to jest punktowane. Oprócz tych zadań technicznych jest też próba sprawnościowa, która się nazywa próba szy. I na tej próbie też tak samo, ona się odbywa podczas trasy bądź na zakończenie trasy.
1: Rajd turystyczny to takie trochę podchody.
0: Tak, można by tak powiedzieć, ponieważ no, jadąc według jakiejś trasy, Bartek jak układa nam czasami trasę i raz zdarzyło się to w miejscowości, z której pochodzę, czyli Małoszewicze Duże. Ja nawet nie wiedziałam, że koło mojego domu jest pomnik, który odnosi się do czasów pierwszej bądź drugiej wojny światowej, bo w tej chwili nie jestem w stanie skojarzyć nawet. I miałam okazję też, gdzie na co dzień no raczej nie mam takiej możliwości, żeby obejrzeć sobie bunkry w Kobylanach, prawda? Czy zobaczyć wiele innych rzeczy okiem osoby, która zna ten region od podszewki tak jakby. I on potrafi takie miejsca znaleźć, takie wymyśleć zadania, że no ja jako zwykły zjadacz chleba i osoba, która ma gdzieś tam swoje wąskie grono zainteresowań, nie jest w stanie nawet sobie uświadomić, że coś tak pięknego mamy w naszych okolicach.
1: To jeszcze tak, co niektórych słowo rajd odstrasza, bo jak ktoś słyszy rajd turystyczny, to o rany, mój samochód tego nie przeżyje.
0: Oj, i tutaj właśnie się grubo myli, ponieważ rajdy turystyczne nie odbywają się na prędkość, tylko odbywają się zazwyczaj, to jest prędkość przelotowa do 50 km na godzinę.
1: Lub zgodnie z przepisami.
0: Lub zgodnie z przepisami, ale zazwyczaj nawet na tych trasach szybszych są wyznaczone zadania techniczne, więc żeby nie pominąć tego zadania technicznego, lepiej zwolnić i podziwiać okoliczności przyrody.
1: Czyli mamy ten tak zwany roadbook, na którym są oznaczone punkty, które trzeba odwiedzić i to wy generalnie uczycie trochę historii.
0: Tak. Ostatni rajd turystyczny, który właśnie się odbył w Białej Podlaskiej, to była Szwajcaria Podlaska i to było tropem lotników, czyli wszystkie muzea związane z lotnictwem, murale w mieście, gdzie też liczba tych murali, liczba samolotów w Białej, to robi wrażenie.
1: Ja raz rozmawiałem z człowiekiem, który zbiera takie różne eksponaty związane z lotnictwem i on w tych eksponatach miał bodajże fotel z samolotu, który się rozbił niedaleko Białej Podlaskiej, a był to samolot wojskowy naszej polskiej armii, który przemycał dżinsy na wschód.
0: Być może. Ja na przykład...
1: Jest to miejsce

0: oznaczone na mapie?
1: Nie, nie było u nas na rajdzie od tego miejsca oznaczonego.
0: Warto zasięgnąć u tego człowieka informacji. Pan się nazywa Kozioł.
1: Nie znam tego człowieka, ale to już jest informacja dla naszego kierownika rajdu, Bartłomieja, żeby skontaktował się z nim.
0: To będzie bardzo ciekawy punkt. Wracając do tematu bialskich klasyków, ile już tych samochodów macie takich, no, perełek prawdziwych, które mają tych lat już, nie wiem, 50 na przykład?
1: Jest kilka sztuk. Jednym z właścicieli, nie wiem też ze względu na rodo, czy mogę wymieniać, ale jest też człowiek, który nie tylko ma motocykle, ale i starą motoryzację powyżej 50 właśnie lat. Przyjeżdża tymi klasykami. Ostatnio pojawił się jego syn, ze względu na to, że on, mieliśmy połączone tak jakby rozpoczęcie sezonu motocyklowego z klasykami, więc jego syn pojawił się jego samochodami. Także to jest jeden. Jest też większa ilość, ale to też ci właściciele nie bardzo już chcą nabijać kilometrów dla tych samochodów, więc albo mamy zaproszenie, że możemy przyjechać sobie obejrzeć na przykład te klasyki u niego w garażu bądź w miejscu, w którym trzyma, albo jeżeli jest naprawdę bardzo, bardzo dobra pogoda i nie widać żadnej chmurki, to przyjadł, wystawił się. I takich ludzi też szanuję, bo wiem, że wiedzą, co mają i dbają o te samochody.
0: Albo jeśli chce, to wsadza ten samochód na lawetę i przyjeżdża wam pokazać.
1: No, czasami też tak zdarzają się takie sytuacje, że są przywożone na lawecie samochody klasyczne, ale to już jakieś są tam perturbacje, gdzie nie może ten samochód się poruszać po drodze, bądź jest już skończony, a jeszcze nie ma możliwości poruszania się po drogach publicznych.
0: Spotykacie się na tym charakterystycznym parkingu przy cmentarzu w samym centrum miasta bardzo często, a organizujecie sobie takie, no, pikniki, taki afterek po piątkowym spotkaniu bielskich klasyków.
1: W tym roku, po zmianie przepisów, czyli jak został nałożony na nas nakaz tak jakby rejestrowania naszych spotkań na parkingu pod dawnym domem strażaka, dało nam to trochę więcej możliwości do na przykład przejażdżek, zorganizowania to w trochę inny sposób, ale my też na razie rozkręcamy, uczymy się i zobaczymy, co będzie dalej. Najbliższa impreza klasyków, taki afterek i ogólny, planujemy na 13-14 czerwiec i to już jest trzeci zlot klasyki na kubiki. Tam będzie dwudniowa impreza. Też to jest w kwestii ustaleń, co będziemy dokładnie tam robić, więc szczegóły już za niedługo.
0: A na pewno będzie się działo?
1: Tak, na pewno się będzie działo. Wstępne informacje są już na stronie naszego Facebooka. Wstępnie wydarzenie jest już utworzone. Tam jest podany numer telefonu, pod który należy się kontaktować i można zasięgać informacji bądź rezerwować miejsce, bo w tym roku rezerwacja miejsc będzie polegała właśnie na wykonaniu połączenia na ten numer telefonu, zarezerwowania sobie tego miejsca, bo jeżeli ktoś nie będzie miał zarezerwowanego miejsca, no to niestety już wtedy losowo przypadnie. Ale mamy dosyć spory plac, mamy kawałek wody, można połowić tam też ryby, jeżeli ktoś będzie miał ochotę i uczestniczyć w wydarzeniach, które będą wtedy zaplanowane na ten właśnie 13-14 czerwiec.
0: To już trzecia edycja, to znaczy, że pierwsza i druga się udała.
1: Tak, bardzo się udały.
0: Frekwencja?
1: Duża.
0: Duża.
1: Duża.
0: Ale z roku na rok, czyli w porównaniu z pierwszą edycją?
1: W porównaniu z pierwszą edycją, druga edycja, mieliśmy trochę problemów natury złośliwości internetu, więc były problemy z zapisywaniem się, dlatego teraz przełożyliśmy tą formułę na kontakt telefoniczny, żeby już nie było problemów z otwieraniem tych dokumentów, rejestracją, wysyłaniem i tak dalej. Wystarczy teraz w tym momencie wykonać połączenie, będzie to odnotowane.
0: To chyba najprostszy to formularz Google'a i byłoby o wiele szybciej.
1: Tak, ale jeżeli my mamy stronę klubową i maile pod to podpięte, więc no niestety mieliśmy taką formułę, tak, do tej pory. Teraz przerzuciliśmy się właśnie na ten kontakt telefoniczny.
0: Szykujecie coś fajnego? Może trochę tak tej tajemnicy uchylić?
1: Możemy uchylić, tylko nie wiem, na ile mogę.
0: Chociaż ten rąbek.
1: Rąbek to 13-14 czerwca, klasyki na kubiki.
0: To wiem, ale z tych atrakcji.
1: Z tych atrakcji, co planujemy? No chcielibyśmy pozapraszać trochę innych stowarzyszeń, które działają na podobnej zasadzie jak my, żeby pokazali to, czym oni się zajmują, a w ten sposób uatrakcyjnić naszą imprezę, tak? Nie chcę wymienić na razie szczegółów, ponieważ nie mamy też jeszcze dogranych wszystkich części. To, co mamy w planach, jest w trakcie organizacji, więc też nie chciałabym jeszcze zawczasu to o tym mówić.
0: Będzie jakaś atrakcja muzyczna?
1: Na pewno.
0: Nie wiemy, czy to będzie DJ, czy to będzie zespół.
1: Prawdopodobnie będzie DJ, ten, który był w tamtym roku, także będzie udana zabawa.
0: Przyjemnie, rybkę będzie można sobie złowić i upiec ją na grillu.
1: Nie będzie można, ponieważ niestety, ale rybki po złowieniu wypuszczamy z powrotem.
0: Och, jaki mam smuteczek teraz na buzi, bo ja uwielbiam ryby, więc no szkoda by mi było wypuścić. No ale cóż, Taki mamy klimat, cytując klasyka.
1: Tak, dokładnie, a my mamy tam bardzo ogromne rybki, bo niektóre karpie sięgają nawet 20 kilo, szczupaki są powyżej metra, także jest przy czym posiedzieć i widać ostatnio było na przykład wczoraj, bo też jesteśmy po intensywnym weekendzie na Kubikach, a mieliśmy dużo kamperów i przyczep i namiotów i naprawdę pod tawlą wody przy słońcu widać, jak te rybki chodzą sobie.
0: Czy wy jako Bialskie Klasyki piszecie jakieś projekty na organizację niektórych eventów?
1: Nie. W tej chwili nie potrzebujemy, może nie tyle nie potrzebujemy, co jest mało osób zaangażowanych w działalność. Kilka osób nam z przyczyn naturalnych odpadło w tym roku, jak i w tamtym, ponieważ mój wiceprzewodniczący został tatą, więc no, z siłą rzeczy uczestniczy obecnie mniej i właśnie takie zdarzenia losowe i życiowe po prostu niektóre osoby wycofały, więc teraz próbujemy zrobić burzę mózgów, żeby się zastanowić, co robić dalej, ale na pewno zaczniemy robić przejazdy po biały, po spotkaniu.
0: Macie coś takiego dużego w planach? A co wam cały czas chodzi po głowie, żeby zorganizować?
1: Tak, rajd koguta.
0: Rajd koguta.
1: Tak.
0: Znaczy się podczepić się pod niego.
1: Być jednym z miejsc, w których mogą się zatrzymać.
0: W ten sposób?
1: Tak, bo jest to dosyć spory rajd. Ja jako automobil klub mam też to duże zaplecze terenowe teraz, jeżeli chodzi o kemping Kubiki, tak? Więc mamy miejsce, mamy ludzi, którzy są w stanie to zorganizować i być może za jakiś czas uda nam się to zrealizować.
0: Wracając na zakończenie do waszych spotkań, co piątek?
1: Tak, w każdy ostatni piątek miesiąca na parkingu pod dawnym domem strażaka.
0: Każdy ostatni piątek miesiąca, nie każdy piątek. Tak. Ostatni piątek miesiąca. Zawsze się spotykacie i sporo osób przyjeżdża.
1: Tak, ostatnio ze zdjęć naliczyłam około 65 samochodów.
0: To już jest fajna liczba.
1: Tak, gdzie naprawdę nie wszystkim autom zdążyłam zrobić zdjęcia.
0: To podejrzewam, że w przyszłym roku wydacie kalendarz Bialskiej Klasyki.
1: Mamy kalendarz swój klubowy, czyli automobil klubowy i tam bodajże w 2 miesiącach były klasyki w tamtym roku. W tym roku jest stricte sportowy.
0: A może będzie właśnie sesja najpiękniejszych aut bialskich klasyków?
1: Zazwyczaj staramy się wyróżnić klasyka konkretnego wydarzeniem na Facebooku i jego zdjęciem na wydarzeniu.
0: W ten sposób?
1: Tak. W ten sposób po prostu wyróżniamy te samochody, które w jakiś sposób się wyróżniają, tak? I są inne niż wszystkie.
0: I tak oto działają bialskie klasyki. Gdyby ktoś miał w swoim garażu ukryty, zakamuflowany, starszy samochód, albo motocykl, albo nawet rower Wigry 3, albo jubilat, to zawsze może się nim pochwalić. W każdy ostatni piątek miesiąca duży parking w centrum miasta przy samym cmentarzu miejskim. Dziękuję bardzo i do ponownego wywiadu.
1: Ja również dziękuję bardzo, ale to nie tylko chodzi nam o klasyki, czy rowery, czy motory, czy skutery. Nawet skutery serdecznie zapraszam, ale też tak jak cytując moją koleżankę, która ostatnio opowiedziała mi swoją historię, że chciała bardzo mieć nowy wóz. Powiedziała o tym dla męża, że mężu, chciałabym dostać wóz. Mąż się pyta, jaki? No nie wiem, jakiś fajny. No i za parę dni w związku z jej urodzinami mąż przyprowadza jej konkretny wóz na podwórko i mówi, no żono, kupiłem ci wóz. Żona wychodzi, a to jest wóz drabiniasty.
0: I takie numery też się robi żonom. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.
2: Spotkania bialskich klasyków odbywają się w ostatni piątek każdego miesiąca na parkingu przy dawnym domu strażaka. Udział jest bezpłatny.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Już ponad 250 seniorów z Białej Podlaskiej korzysta ze specjalnych opasek monitorujących ich stan zdrowia. To jedno z wielu działań prowadzonych przez miasto w ramach poprawy jakości życia, bezpieczeństwa oraz aktywności osób starszych. Na jakie udogodnienia mogą jeszcze liczyć seniorzy? O tym rozmawia Arek Michlewicz.
0: Polityka senioralna, w jaki sposób miasto działa, aby wspierać seniorów w naszym mieście? No i jakie rozwiązania być może już wprowadzono, coś nowego, a może coś pojawi się na horyzoncie?
4: Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska. Zwykłem mawiać troszkę przewrotnie, ale zupełnie szczerze, że dbamy o seniorów, robiąc to także we własnym interesie. Wszyscy będziemy seniorami i nasza dzisiejsza praca nad stworzeniem warunków do właściwego rozwoju, warunków do właściwej dbałości o swoje zdrowie, ale także o jakość spędzania wolnego czasu, jest tą sztafetą pokoleniową, w której wszyscy uczestniczymy. I podkreślmy, a mówię to z perspektywy samorządu Białej Podlaskiej z dumą, że seniorzy to jest jeden z naszych miejskich magazynów energii. To może brzmieć żartobliwie, ale rzeczywiście nasi aktywni, kreatywni, energiczni seniorzy są po prostu inspiracją.
0: Chce pan powiedzieć, że czasami w tych seniorach jest więcej energii niż w młodzieży?
4: Myślę, że to jest bardzo uprawniony wniosek, ale tą energią seniorzy się przede wszystkim dzielą. Są inspiracją i motywują także młodsze pokolenia. Mówiąc o współpracy z seniorami, działaniach do nich skierowanych, warto zwrócić uwagę na bardzo bogatą instytucjonalną strukturę zaangażowania seniorów w życie społeczne naszego miasta. Zacznijmy od Bialskiej Rady Seniora. Stanowi reprezentację seniorów i organizacji, które na rzecz seniorów w Białej Podlaskiej działają. Rada Seniora jest naszym konsultantem, doradcą oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć, które właśnie do seniorów adresujemy i z satysfakcją i wdzięcznością chcę to przyznać, że bardzo dobrze nam się z seniorami współpracuje.
0: Czyli to jest ta grupa pierwszego kontaktu, jeżeli coś chcemy ulepszyć, jeżeli chodzi o seniorów, to zwracacie się najpierw do nich i oni z rękawa, że tak powiem, wyrzucają te pomysły.
4: Zdecydowanie. Tu działa ta prosta prawidłowość, że to środowisko seniorów przecież najlepiej zna własne potrzeby i oczekiwania, także bolączki i zagrożenia, którym stawianie czoła powinno się odbywać z wsparciem sił naszego miejskiego samorządu. Rada jako ten pierwszy instytucjonalny organ ma zapobiegać i przełamywać zjawisko marginalizacji seniorów, czy zagrożenie tym zjawiskiem, inspirować tą naszą integrację międzypokoleniową, no i wspierać aktywność osób starszych w różnym wieku, także przecież w obszarze promocji zdrowia, edukacji seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku na przykład, kultury oraz wypoczynku. Nasi seniorzy poprzez swoją aktywność wspaniale przełamują różnego rodzaju tabu i stereotypy.
0: Czy wy jako miasto monitorujecie sytuację osób starszych w mieście, czy to zleciliście już tej Bialskiej Radzie Seniorów?
4: No, mamy szereg instytucji, które w ramach swoich kompetencji realizują takie zadania. Przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego kilka działów zajmuje się monitoringiem tych części naszej społeczności, które mają szczególne potrzeby. Wśród nich są także i seniorzy, ale oczywiście w ramach aktywności codziennej seniorów tych kilka instytucji, od Rady Seniora począwszy, takie właśnie zadania spełnia. Chciałbym też powiedzieć, że to liczenie się ze zdaniem seniorów oraz traktowanie środowisk seniorskich jako bardzo ważnego partnera ma też i ten swój wymiar, na przykład, że Bialska Rada Seniorów otrzymała z zasobów naszego samorządu bardzo fajne biuro w nowoczesnej kamienicy w ścisłym centrum miasta przy ulicy Krótkiej 1. W zasadzie widzimy się przez okno na co dzień. To właśnie tam odbywają się spotkania naszego seniorskiego środowiska i tam między innymi rodzą się te fantastyczne pomysły, jak na przykład obchody Dnia Seniora i wiele wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, dla których jako miejski samorząd jesteśmy partnerem. Wśród nich także na przykład potańcówki. Dla przykładu, że naszych potańcówkach, których realizujemy średnio 4 w roku, w każdej z nich bierze udział niemal 500 osób i wszyscy wspaniale się bawią.
0: Niektóre miasta mają wprowadzone na przykład coś takiego jak voucher do wykorzystania. Taksówka przyjeżdża po nich i zawozi ich do lekarza. Mówię o tych seniorach, którzy mają problemy z poruszaniem i niektóre miasta mają taką politykę wprowadzoną. Dlatego chciałem zapytać o taką formę wsparcia. Ja nie mówię tutaj o taksówkach, tak jak to w innych miastach czasami bywa, tylko po prostu o na jakie wsparcie mogą liczyć seniorzy w mieście.
4: Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie komunikacyjnym, to przede wszystkim nasz transport miejski. Wszystkie autobusy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To są autobusy tak zwane niskopodłogowe. Seniorzy powyżej 70 roku życia zwolnieni są z odpłatności za przejazdy naszą komunikacją miejską, ale szczególną ofertę przygotowaliśmy w ostatnich latach dla osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko seniorów, choć przyznajmy, w dojrzalszym wieku częściej takimi ograniczeniami mieszkańcy miasta bywają dotknięci. W ten sposób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mamy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z którego mogą korzystać mieszkańcy naszego miasta. Takim zorganizowanym systemem działania na rzecz zdrowia bialskich seniorów jest program, który od kilku lat realizujemy. Program pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów. Realizujemy go siłami naszego MOPS-u i jest adresowany do seniorów w wieku od 65 roku życia. Właśnie tych, którzy mają określone problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na własny stan zdrowia, a prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkają nawet ze swoimi bliskimi, którzy nie są w stanie im wystarczającego wsparcia zapewnić. I właśnie założeniem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorowi w miejscu jego zamieszkania poprzez dostępność do tak zwanej teleopieki, czyli opieki na odległość. Zaznaczę, że ten program realizujemy dzięki wsparciu, które otrzymujemy od polskiego rządu. I podstawowym narzędziem w tym programie są opaski bezpieczeństwa, które seniorzy otrzymują, zakładają je na nadgarstek. Takie opaski wyposażone są w kartę SIM oraz w alarmowy przycisk, taki właśnie SOS, który umożliwia bezpośrednie połączenie z centrum teleopieki w przypadku, gdy senior wymaga takiej nagłej pomocy wskutek na przykład gwałtownego pogorszenia się samopoczucia czy zachorowania użytkownika opaski.
0: To z tego mogą korzystać osoby samotne, czy każda starsza osoba, która zgłosi taką potrzebę?
4: Osoby, jak przed chwilą wspomniałem, które mieszkają samodzielnie lub nawet z bliskimi, którzy to bliscy nie są w stanie właściwej opieki im zapewnić. Co roku kontynuujemy realizację tego programu. Kilkaset osób otrzymało taką pomoc. Podkreślmy, że ta opieka, teleopieka funkcjonuje 7 dni w tygodniu i przez całą dobę. Te opaski same w sobie mają te funkcje stałego monitoringu podstawowych funkcji życiowych, dokonują pomiaru temperatury, ciśnienia, saturacji, pulsu oraz lokalizują ich użytkownika. I co najważniejsze, to wsparcie jest bezpłatne. Seniorzy nieodpłatnie korzystają z takiej teleopieki.
0: W sumie takie rozwiązania, które są wprowadzane, to one są trochę, wydaje mi się, wprowadzane też z myślą o sobie, bo nas też czeka ten wiek senioralny. A nie wiem, czy pan prezydent wie, osoby 45+, według WHO to już jest wiek przedstarczy.
4: Co pan redaktor powie? Zapadła cisza i czoła nieskrywające przepełnienia jaźni głęboką refleksją. Nikt z nas młodszy już nie będzie. Na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy, że tak, to jest dobra inwestycja także w naszą przyszłość, gdy sami, będąc w szczycie swoich sił i możliwości życiowych, młodszym pokoleniom dajemy przykład, że o seniorów dbać należy. Być może ktoś kiedyś zadba także i o nas.
0: Ja tak trochę myślę, że w momencie, kiedy my dojdziemy do tego wieku seniora, to już technologia, ponieważ bardzo mocno postępuje, to będziemy takimi trochę hybrydami. Elektryczne ramię, trochę noga wspomagana.
4: No to dopiero wykażemy się na boiskach albo już zostaniemy wówczas galaktyczną, rowerową stolicą. Ale odkładając przynajmniej na chwilkę żarty na bok, chciałbym podkreślić, że obok tych działań, które wspomnieliśmy, realizujemy też szereg innych. Bo na przykład dużym zainteresowaniem, popularnością cieszy się rokrocznie organizowany przez nas w Urzędzie Miasta Dzień Zdrowia Seniora, w ramach którego rokrocznie około 100 seniorów korzysta w godzinach pracy urzędu z szeregu porad, badań, konsultacji, oczywiście bezpłatnych, i to wszystko dzięki pomocy specjalistów, których do takiej współpracy zapraszamy. To też ważne, że po prostu w jednym miejscu senior może wykonać wiele badań, które są potrzebne, nie będąc zmuszonym do biegania po przychodni czy innych zakładach, jak na przykład zmierzy sobie poziom cukru czy cholesterolu, albo wykona szybkie EKG, zmierzy ciśnienie, skonsultuje się z psychologiem czy z dietetykiem. dietetykiem. Można powiedzieć, że już od tych kilku lat wręcz stał się tradycją ten nasz Dzień Zdrowia Seniora i pewnie, że widząc to zapotrzebowanie, będziemy te działania kontynuować. Wspomnieliśmy o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale przecież też z dumą zawsze podkreślamy, że w Białej Podlaskiej mamy 5 klubów seniora. To jest łącznie ponad 250 osób zaangażowanych w niemal codzienne aktywności i integracje. To są miejsca, którym zapewniamy dobre, wyposażone w odpowiednie narzędzia lokum. Seniorzy wspaniale rozwijają swoje bardzo różne talenty, integrują się międzypokoleniowo, bo na przykład przygotowują przedstawienia okolicznościowe, z którymi trafiają do bialskich szkół i przedszkoli, ale odbywają też zajęcia sportowe. W ten sposób też w zasadzie żaden bialski senior, jeżeli tylko wyrazi wolę zaangażowania w tego rodzaju przedsięwzięcia, nie będzie skazany na samotność.
0: Tutaj trochę mi na myśl przychodzą też ci bardzo aktywni seniorzy, którzy potrafią w momencie, kiedy jest kręcona rowerowa stolica Polski, wykręcić ponad 1000 kilometrów.
4: No i są tym fenomenalnym przykładem tej energii, o której wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, i to energii, którą konsumują nie tylko sami dla siebie, ale zarażają nią innych, dzielą się z naszym lokalnym środowiskiem. Tu nie sposób nie wspomnieć na przykład fantastycznej Uli Awerczuk, która była mistrzynią Polski 2 lata temu. Przejechała najwięcej kilometrów spośród wszystkich kobiet kręcących w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez miesiąc przejechała 7 tysięcy kilkaset kilometrów. Ula jest szczęśliwą emerytką.
0: Czyżby jadła i spała na rowerze?
4: Jeszcze nie, ale to prawda, że spędzała na rowerze przez miesiąc, każdego dnia około kilkunastu godzin. Każdy z nas jako senior chciałby się tak wspaniale i zjawiskowo prezentować jak nasza mistrzyni Ula. Potem bardzo ciekawy przykład, w zasadzie opowiadam go jako anegdotę. Odbyliśmy rajd do Kocka i z powrotem. To był nasz rajd przyjaźni. W Kocku zjechaliśmy się z przyjaciółmi z Puław, którzy zawsze w rywalizacji deptali nam po piętach. I tego dnia wyszło nam około 180 kilometrów, gdy wjeżdżaliśmy do Białej Podlaskiej, więc uznaliśmy, że już grzechem by było, by nie dokręcić tych 20 do 200 kilometrów. Piękny, bardzo satysfakcjonujący wynik. No i zostaliśmy już w takiej wąskiej grupie na koniec, gdy się rozjeżdżaliśmy. Ja z moją żoną i Ulą Awerczuk, Halinką Kiryłą, też fantastyczną dziewczyną. I powiedziałem, że muszą dziewczyny zrobić mi te przyjemność i po takim wysiłku pozwolić, zaprosić się na suplementację. Pojechaliśmy na kebab. Zebrałem zamówienia od dziewczyn, wszedłem, zamówiłem. Na ten kebab trzeba troszkę poczekać. Wyszedłem, nie ma przy stoliku Uli. Pytam dziewczyny, gdzie jest Ula? Ula poszła jeszcze pokręcić, bo te 15 minut oczekiwania na kebab to jeszcze przecież ładnych kilka kilometrów, więc nie będzie siedziała bezczynnie. To jest najlepszy przykład tego, jak zjawiskowo silni, aktywni i głodni życia są bialscy seniorzy.
0: Podziwiam, bo nie wiem, jak pewna część ciała wytrzymuje po tylu tysiącach kilometrów.
4: Bardzo daleko mi do osiągnięć Uli, ale wyróżniam się też na pewno ponad przeciętność w tej rowerowej pasji, więc z własnego doświadczenia powiem, że do wszystkiego jesteśmy się w stanie przyzwyczaić, także nasza mało szlachetna część ciała.
0: Wiem, że Bialska Rada Seniorów jest też doceniana przez inne urzędy.
4: Tak, to raptem w ubiegłym roku wszyscy gratulowaliśmy naszej Bialskiej Radzie Seniorów, bo otrzymali dyplom uznania od wojewody lubelskiego pana Krzysztofa Komorskiego właśnie za społeczne zaangażowanie i ich działalność na rzecz środowiska osób starszych, a pan pułkownik Artur Artecki, który pełni funkcję przewodniczącego naszej rady, oraz radna miasta pani Katarzyna Pietraszkiewicz zostali powołani przez pana wojewodę do zespołu ekspertów do spraw polityki senioralnej właśnie w Lublinie przy urzędzie pana wojewody. Wiele rozwiązań, które realizujemy na rzecz poprawy jakości życia seniorów, właśnie w tej radzie jest wykuwanych.
0: I teraz powoli zmierzamy do brzegu. Jakbyśmy tak podsumowali te wszystkie działania, jeżeli jeżeli chodzi o seniorów. No to jest ich sporo i pewnie klarują się kolejne. Natomiast to, co warto podkreślić, no niestety mamy wciąż starzejące się społeczeństwo i trzeba na rzecz tego społeczeństwa działać i rozumiem, że te działania będą cały czas podejmowane.
4: Moglibyśmy przecież bardzo długo opowiadać o seniorach i ich aktywnościach. Ja przepraszam wszystkie środowiska, które nie sposób wymienić w tej stosunkowo krótkiej rozmowie, ale podkreślmy, że wszyscy jesteśmy winni wdzięczność naszym seniorom. To, kim jesteśmy, zawdzięczamy pokoleniom naszych rodziców i dziadków. To oni budowali nasz świat, to oni budowali nasze miasto. Dzisiejszy poziom naszego życia jest efektem także ich życiowego zaangażowania i często ciężkiej i bardzo ofiarnej pracy. To nasi seniorzy nauczyli nas poczucia wspólnoty, wciąż uczą nas szacunku do najważniejszych wartości, wciąż dają nam przykład aktywności, wciąż nam dają nadzieję, że to życie także w dojrzalszym jego okresie może być po prostu pełne bardzo dobrych i satysfakcjonujących emocji, a przede wszystkim, że nie musi skazywać się na samotność.
0: I tym oto miłym akcentem kończymy ten wywiad, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie wspólnie z panem redaktorem pozdrawiamy nie tylko, ale dzisiaj w szczególności białych seniorów.
2: Biała Podlaska realizuje między innymi program skierowany do mieszkańców powyżej 60 roku życia, którzy mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. W praktyce seniorzy otrzymują opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM, które pozwalają na całodobowy kontakt z Centrum Teleopieki. Korzystanie z tego wsparcia jest bezpłatne, a program ma charakter osłonowy i profilaktyczny. Mieszka w niewielkiej miejscowości w Oskrzenice obok Białej Podlaskiej. Na co dzień pracuje w Akademii Bialskiej, a po godzinach spełnia pasję pisarską, czerpiąc z osobistych doświadczeń i miłości do książek obyczajowych. Mowa o Bernardynie Dereckiej Władimiruk, z którą rozmawia Arek Michlewicz.
5: Dzień dobry, nazywam się Bernardyna Derecka Władimiruk i w ubiegłym roku spełniłam swoje największe marzenie.
0: Napisała pani książkę.
5: Tak, napisałam książkę, a nawet trzy.
0: W sierpniu ukazała się pierwsza pozycja, zapisane w kwiatach. To powiem, że tak pani trochę w trans wpadła, bo jedna w sierpniu, niespełna pół roku minęło i już są w sumie trzy.
5: Tak, powiem jak to wyglądało. Tak naprawdę zaczęłam od recenzji książek. Dużo czytałam, recenzowałam, napisałam bardzo dużo recenzji i nawiązałam kilka współprac z wydawnictwami, z autorkami i jakieś 3 lata temu zrodził się w mojej głowie taki pomysł, że może spróbuję coś sama napisać. Może się uda, no trzeba próbować. No i tak to się zaczęło.
0: I skąd pomysł na pierwszą książkę?
5: Jako wielka romantyczka lubię czytać o książki o miłości. No i takie właśnie są też i moje książki.
0: To jeżeli chodzi o tą pierwszą książkę, ona długo powstawała?
5: Tak, na ogół jak zaczynam, jak rodzi się w mojej głowie jakiś pomysł, to robię coś takiego, że rozpisuję sobie bohaterów, główny zarys fabuły, streszczenie i dopiero wtedy zaczynam gdzieś tam działać dalej. Także ta historia, ta pierwsza jest taką moją historią, gdzie dużo jest ze mnie. Z mojego życia osobistego, mojej rodziny. Są tutaj opisane Oskrzenice, w których mieszkam i tak to właśnie wyglądało. Także ta pierwsza jest taka bardzo osobista.
0: To muszę jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo napisać to pierwsza rzecz, ale wydać to jest druga rzecz, bo znaleźć wydawcę w dzisiejszych czasach jest czasami trudno.
5: Powiem, że jest nawet bardzo trudno. Większość wydawnictw takich, które są tradycyjnymi, jest bardzo ciężko do nich dotrzeć. A jeszcze jak ktoś debiutuje, nie jest znany, to jest naprawdę, no, bardzo jest to trudne.
0: Więc jak pani sobie z tym poradziła?
5: Napisałam, zrobiłam to troszeczkę za wcześnie, bo miałam skończony tekst, byłam zadowolona, myślę 200 stron, jest po prostu super. Ale to tak naprawdę trzeba było troszeczkę poczekać, poprawić tekst, zrobić małe poprawki, pozmieniać pewne rzeczy i dopiero wtedy za drugim razem, już jak poszło, to oczywiście po tygodniu dostałam informacji, ale powiem, że jak wysłałam, to sprawdzałam maila co 5 minut.
0: Jeżeli chodzi o taką wersję roboczą, bo zanim do druku książka trafiła, to ta wersja robocza do ilu osób trafiła? Do znajomych, żeby przeczytali i ocenili, jak to było? Czy po prostu liczyła pani tylko na samą siebie, że napisałam, sprawdziłam, wysyłam, zobaczymy co będzie?
5: Tą pierwszą książkę, zapisane w kwiatek, przeczytały ogólnie około 5 osób. Na pewno moje 2 koleżanki. z pracy, pani Kasia z biblioteki z Woskrzenic i jeszcze dwie osoby, których w ogóle nie znałam. Gdzieś tam napisałam na grupie do facebookowej, że szukam osoby, które są chętne do przeczytania historii, no i się zgłosiły.
0: I co, była taka opinia? Słuchaj, rób to.
5: Była taka opinia, ale też było kilka uwag, które wzięłam sobie do serca, poprawiłam, naniosłam te poprawki i wysłałam.
0: I nie postanowiła pani zatrzymywać się na jednej książce, powstała druga książka, Kim jesteś, Nicolo? I tu pomysł na skąd się wziął?
5: Kim jesteś, Nicolo? To jest pierwsza książka, którą tak naprawdę napisałam, która gdzieś tam była w moim laptopie, ale została wydana jako druga. A pomysł to już całkowita fikcja, nic ze mnie. Nie wiem, pomyślałam sobie, że są dwie siostry bliźniaczki i opisuję ich historię z perspektywy na razie jednej. Także taki był pomysł.
0: Czy w tych książkach można znaleźć coś z kryminału, thrillera?
5: Tej drugiej tak. Pierwsza jest całkowicie taka łagodna, romantyczna.
0: Taki trochę harlekin.
5: Coś takiego, można tak powiedzieć.
0: Jest pani bardzo produktywna i tak sobie przerzucam te książki. Kolejne to Płomienie uczucie, to jest to opowiadanie, o którym pani mówiła?
5: Tak, to jest zbiór opowiadań i w tym jest moje opowiadanie. Przecież jesteś tylko nianią, która opisuje historię Livii.
0: Autorzy książek mają tak, że jedni zapisują w głowie, mają niesamowitą pamięć i gdzieś tam rysuje się to opowiadanie, ta książka, ta treść cała, inni biorą notę, zapisują albo w telefonie, albo właśnie w notesie. Jak to u pani jest?
5: U mnie wygląda to tak, że do każdej historii kupuję sobie oddzielny, duży zeszyt, format A4 i w tym sobie wszystko notuję. I później to przenoszę do laptopa.
0: Dużo jest kreślenia?
5: Powiem tak, dużo jest kreślenia i często jest tak, że mam już przygotowane streszczenie, wszystko wiem co i jak, zaczynam pisać i ta historia się zmienia, po prostu pisze się sama.
0: Przy pisaniu książki zaszywa się pani w zaułkach domu, żeby nikt nie przeszkadzał? Jak to jest? Czy generalnie harmider domowy nie przeszkadza?
5: Nie, piszę na ogół wieczorem albo późno w nocy i jak się zaczyna weekend, to już poświęcam gdzieś tam te wieczorne godziny na napisanie. Nie umiem pisać w dzień, nie potrafię.
0: I stawia sobie pani przed sobą takie cele, że dzisiaj albo codziennie, raz w tygodniu, albo codziennie napiszę 5 kartek, 5 stron książki i czy już kolejna powstaje?
5: Kiedyś sobie zakładałam, że będę pisała regularnie, ale powiem, że plany planami, a życie życiem. Także teraz, jak mam czas, siadam i piszę. Jeżeli chodzi o kolejną, tak, mam już podpisaną umowę na jedną książkę, która ma się pojawić w tym roku. A co dalej? Nie wiem.
0: Po tej pierwszej i drugiej książce z wydawcą już nie ma problemu. Zobaczyli, że jest flow, że te książki się sprzedają. Zachęcają, aby pisała pani kolejne i kolejne.
5: Tak, to są dwa różne, tak naprawdę trzy różne wydawnictwa i będę chciała utrzymać z nimi współpracę. Mamy już pewne plany, o których na razie nie będę mówić, bo poczekamy, aż się zrealizują. Także chcę z tymi wydawnictwami utrzymać współpracę. Czy będą nowe? Zobaczymy.
0: W niespełna pół roku 3 książki, a jak to jest ze spotkaniami autorskimi? Ile już ich odbyło się?
5: Spotkań autorskich miałam 2 do tej pory.
0: To niewiele.
5: Nie, niewiele. Jakoś tak nie wiem dlaczego.
0: Promotor poszukiwany.
5: Tak, to też. Bardziej skupiam się na razie na pisaniu, a później gdzieś tam będę się spotykać.
0: Zauważyłem, że posiada pani własny profil. Bernardyna pisze. Nie chciała pani pod nazwiskiem występować na profilu?
5: Szczerze, na razie o tym nie myślałam. Jakoś tak mi się ten profil Bernardyna pisze podoba i chyba tak zostanie, przynajmniej na chwilę obecną.
0: Rozumiem, że za promocję tylko i wyłącznie pani sama odpowiada swoją.
5: Tak, tylko ja, także staram się do każdej książki dołożyć jakąś zakładkę, magnes, bo wiem, że to czytelników gdzieś tam przyciąga. Sama jestem czytelnikiem i wiem, że to jest takie miłe i fajne.
0: To jeszcze zapytam, jak to jest z trafianiem tych książek do takich sieciówek typowo związanych ze sprzedażą książek?
5: Na chwilę obecną widziałam swoją książkę, tą pierwszą, w Świecie Książki, a tak są dostępne w księgarniach internetowych i w formie e-booka na Legimi i Empik Go.
0: Czy gdzieś tam w pani głowie świta napisanie sagi?
5: Tak się zastanawiałam, ale powiem, że sama jestem zwolenniczką takich jednotomowych części, ale nie mówię nie.
0: Jeżeli chodzi o samą treść, bo tutaj mamy trochę harlekin, tutaj gdzieś tam są zajawki kryminalne, może horror, może trochę fantasy, w ogóle jakie książki panią pociągają?
5: Sama czytam zazwyczaj obyczaj, kiedyś czytałam bardzo dużo kryminałów. Tak jeszcze mnie kusi właśnie kryminał i coś psychologicznego. ekologicznego. W tym kierunku chciałabym gdzieś tam, no i oczywiście obyczaj to gdzieś tam cały czas.
0: Tak zastanawiam się, jak pani znajduje czas na to, bo na co dzień pracuje pani jako pracownik uczelniany. Gdzie ten czas na to pisanie? Bo to jednak trzeba poświęcać tego czasu, biorąc pod uwagę fakt, że od sierpnia już 3 książki powstały.
5: Tak, tylko że te książki, które są teraz wydane, to tak naprawdę one były już napisane i były w mojej szufladzie.
0: Czyli jednak w tej szufladzie trochę tych książek jeszcze tam może dojrzewa?
5: Nie, teraz już tylko powstają nowe. Te, które były, to już zostały wydane. Skąd biorę czas? To jest dobre pytanie. Tak szczerze mówiąc, sama nie wiem, po prostu siadam, piszę i mówię, tak jak mówiłam, robię to tylko wieczorami, bo wtedy mam gdzieś tam najwięcej czasu i tak się piszą te historie.
0: Ale to jest tak, że pani siada i pisze, czy jednak pani czeka na wenę?
5: To też. Wena też jest bardzo ważna. Ja mam, tak to nazywam, mam tak jakiś taki szał, że siadam. Teraz ostatnio właśnie miałam taki przed świętami i potrafię naprawdę sporo napisać. Ale to muszę czekać na taki odpowiedni moment.
0: Zdarza się, że przy pisaniu książki gdzieś można zgubić wątek?
5: Można i zdarza się. Zdarza się naprawdę, bo jak chce się coś zrobić szybko, no to tak czasami jest. Także lepiej się nie śpieszyć, powoli, wiadomo, napisze się i tak, ale trzeba to robić powoli.
0: Miejsce, w którym pisze pani książki, czyli gdzieś tam w czeluściach własnego domu, zawsze po napisaniu książki pełno jest papierów wkoło zgniecionych kartek, które niestety mają treść, której pani nie chciała.
5: Dokładnie tak to wygląda. Zawsze rozkładam sobie ten swój zeszyt, jakieś tam kartki, notuję, wpisuję, skreślam, dopisuję, naprawdę to wygląda, no, jak takie małe pole bitwy, ale no tak ta praca wygląda.
0: I ktoś wchodzi i patrzy, o Boże, co tu się stało?
5: Dosłownie tak. I rodzina już wie, że jeżeli padam w ten trans, to i syn, i mąż z daleka ode mnie. Pisze i lepiej mi nie przeszkadzać.
0: Nie dopytuję o szczegóły, dlaczego nie przeszkadzać.
5: Nie to, że ja jestem, czy krzyczę, czy coś. Po prostu wiedzą, że no to jest moja gdzieś tam pasja, moje marzenia i lubię to robić i chyba to szanują i po prostu dają mi wolną rękę. I wtedy sobie siedzę albo w kuchni piszę, albo w sypialni, to już zależy od czasu i tak dalej. I działam.
0: Marzeniem wielu autorów książek jest ekranizacja ich prac, więc u pani jest takie marzenie?
5: Jest. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie ma. Jest. Myślę, że każdy autor gdzieś tam myśli o tym, że no fajnie by było zobaczyć ekranizację swojej książki i na pewno to jest cudowne uczucie. Tak samo jak cudownym uczuciem jest trzymanie swojej książki w rękach.
0: To jeszcze, żeby jakaś historia tam gdzieś narysowała się do takiego napisania książki, to czy rozmowy ze znajomymi też panią inspirują do tego, żeby jakieś historie wpleść w te książki?
5: Też. Powiem, że życie naprawdę jest takim dobrym tematem do pisania różnych historii. Także gdzieś tam podpatruję. Lubię też obserwować ludzi. Nawet jak jadę pociągiem i zawsze gdzieś tam jakaś historia malutka się zarysuje.
0: To jakie ma pani plany na ten rok?
5: Na ten rok jestem w trakcie pisania kolejnej historii. To będzie taka młodzieżówka połączona z taką historią dawnej miłości sprzed 60 lat. Jest taki plan, no to już powiem, że chciałabym napisać drugą część Zapisane w kwiatach, taką kontynuację. I też dostaję od czytelników pytanie, czy będzie druga część Kim jesteś, Nicolo? I nad tym też się zastanawiam. Tutaj tym razem byłoby już z perspektywy historii Nicoli przedstawiona, czyli ona by mówiła o sobie. Bo teraz cały czas takim głównym narratorem była Natalia.
0: To jeszcze wrócę do tych spotkań autorskich na ten rok. Zaplanowane już ma pani spotkania?
5: Jedno mam na pewno.
0: Zamierza pani popracować trochę więcej nad promocją w tym roku?
5: Postaram się, ale powiem tak, moja głowa jest pełna pomysłów, żeby pisać i pisać, ale bardzo bym chciała, bo naprawdę spotkania z ludźmi są takie motywujące. Też byłam pierwszy raz na jarmarku bożonarodzeniowym i naprawdę była bardzo miła atmosfera.
0: Wydawca też wspiera panią w promocji tych książek, no bo wydanie wydaniem, ale no, wydawcy też w zasadzie powinno zależeć na tym, żeby jednak ta promocja działała.
5: Tak, wydawcy też promują książki, tworzą posty, rolki. Mam też grupę taką wsparcia. To są moje patronki, bo każda książka ma właśnie patronów i one też się zajmują tą promocją. Także gdzieś tam ta promocja zawsze się pojawia.
0: Dobrze, to tak na zakończenie mamy dobrą informację dla naszych słuchaczy, że do rozdania 3 książki Zapisane w kwiatach, Kim jesteś Nicolo i ten zbiór opowiadań Płomienne uczucie. A o szczegółach za chwilę. Tymczasem dziękuję za rozmowę, no i czekamy na kolejne tytuły.
5: Dziękuję bardzo pięknie i na końcu chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom Radia SK cudownego 2026 roku. Spełniajcie swoje marzenia i wierzcie w siebie.
2: Pierwsza książka nosi tytuł Zapisane w kwiatach i porusza tematy miłości, przyjaźni, a największą popularnością cieszy się powieść Kim jesteś Nicolo, zawierająca wątek sensacyjny.
3: Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Czy napoje energetyczne, o których mówi się tak głośno, są aż tak niezdrowe? Zdaniem specjalistów takie produkty są przecież dla ludzi, ale jak w wielu przypadkach wszystko wymaga umiaru w spożyciu. Rozmawia Arek Michlewicz.
0: Przeciwdziałanie zmęczeniu, poprawa koncentracji i zwiększenie wydolności fizycznej. Pod takimi hasłami bardzo często reklamuje się napoje energetyczne. Czy one są zdrowe?
6: Paweł Chwaluk, jestem zastępcą dyrektora do spraw medycznych w szpitalu w Białej Podlaskiej. Jestem specjalistą toksykologii klinicznej, specjalistą chorób wewnętrznych. Pojęcie zdrowia jest pojęciem bardzo szerokim. Na pewno wszystko zależy od tego, jak dużo, jak często i czego oczekujemy. Na pewno nie mieszczą się w jakichś kategoriach zdrowej żywności, ale też nie demonizowałbym ich szkodliwości.
0: No, najczęściej młodzież sięga po te energetyki, ale również bardzo często kierowcy, na przykład busów, którzy potrafią w ciągu doby nawet i zgrzewkę wypić.
6: Musimy popatrzeć na skład energetyków, żeby mówić o ich walorach zdrowotnych w cudzysłowie, czy też o ich szkodliwości. A skład jest dosyć prosty. Główną substancją czynną w każdym energetyku jest kofeina. Na drugim miejscu znajdują się cukry, czy dwucukry, ten cukier, który mamy w cukierniczce. No i mamy tam najczęściej aminokwas taurynę. Także tutaj jest to zwykle prosty skład czasem. No oczywiście są tam jeszcze jakieś substancje, czy zapachowe, czy barwniki, czy też może być guarana jako źródło kofeiny, no ale to też możemy sprowadzić do kofeiny. W zasadzie, jeżeli mówimy o czynnych składnikach, to możemy do tych trzech sprowadzić, a więc kofeina, cukier i tauryna.
0: Co niektórzy mówią, że nie pij energetyków, bo sieją spustoszenie w organizmie?
6: Trudno mi się odnieść do takich haseł, bo co to znaczy spustoszenie w organizmie? No myślę, że jeżeli byśmy mogli mówić o jakimś spustoszeniu, no to może też za duże słowo, ale bardziej odnosiłoby się do sfery psychicznej.
0: W ten sposób, czyli to nie szkodzi na nasze nerki?
6: Szkodzi tak, jak szkodzi cukier, jak szkodzi nadmiar cukru, szkodzi tak, jak szkodzi nadmiar kofeiny. Natomiast no, trudno polecać w ogóle napoje z cukrem. Wiemy o tym, że od pewnego czasu te napoje są obłożone podatkiem cukrowym, no i możemy tutaj oczywiście mówić, że jest to jakiś cel fiskalny i finansowy, ale przecież u podłoża wprowadzenia tego podatku były cele zdrowotne, no więc tutaj trudno mówić, że ten cukier jest okej, ale wszyscy go w jakichś ilościach albo prawie wszyscy używamy. Trudno wyeliminować zupełnie cukier z diety. Kofeinę spożywamy w herbacie, spożywamy w kawie, no więc też jest dosyć powszechnie przez nas używana. Tauryna też jest naturalnym składnikiem wielu produktów spożywczych, ale też w jakimś ograniczonym zakresie jest syntezowana przez nasz organizm, no więc jest to kwestia tak naprawdę ilości.
0: Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar. Czy można zatruć się energetykami?
6: Można zatruć się energetykami, ale tutaj jeżeli byśmy popatrzyli w kategorii toksyczności ostrej, to należałoby, jeżeli można takiego słowa użyć, należałoby, bo nie należy, ale to gdyby mówić o zatruciu ostrym, to oznaczałoby to spożycie bardzo dużych objętości tych energetyków, praktycznie niemożliwych tak naprawdę do spożycia. Dawka kofeiny w energetyku, w jednej puszce energetyku, to jest około 100 razy mniejsza od dawki śmiertelnej. No oczywiście też nie patrzmy na to, że zatrucie od razu jest śmiertelne i wszystko, co przeżywamy, to jest dla nas zdrowe. Gdzieś jeszcze między stanem zdrowia a śmiercią istnieje całe spektrum różnych innych uszkodzeń spektrum choroby.
0: Bardzo często zdarza się i popularne jest dość mocno mieszanie energetyków z alkoholem.
6: W pewnym sensie kofeina i alkohol wywierają działania przeciwne na nasz przede wszystkim układ nerwowy i tutaj można powiedzieć, że to jest to takie samo połączenie jak połączenie alkoholu z inną formą kofeiny. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę i chyba z mojego punktu widzenia to jest najważniejsze, to jest to, co już gdzieś tam zasygnalizowałem, że szkody psychiczne. Największy problem jest w tym, jeżeli uwierzymy, że my możemy jakimiś substancjami z zewnątrz regulować różne nasze potrzeby, takie, których się nie da uregulować substancjami z zewnątrz. No, choćby potrzeba wypoczynku, czy potrzeba snu, czy potrzeba jakiegoś relaksu, odprężenia. No, tutaj jest to fałszywa obietnica i tutaj upatruję tak naprawdę takie największe niebezpieczeństwo.
0: Czyli takie oszukanie umysłu.
6: Takie oszukanie umysłu i takie no, jakieś torowanie drogi do, jeżeli nie w tym wypadku prostego uzależnienia, to do innych uzależnień. Każde regulowanie jakąś substancją z zewnątrz swoich potrzeb, nie wiem, psychicznych, emocjonalnych, też jakichś społecznych, no jest ślepą uliczką tak naprawdę.
0: Tutaj mówi pan o cukrze. No wiadomo, cukier jest szkodliwy, ale bardzo często do tych energetyków trafiają substancje słodzące. To o nich się mówi, że one niekoniecznie są zdrowe.
6: No właśnie. Czy bardziej szkodliwa jest kola klasyczna, czy bardziej szkodliwa jest kola zero? Gdybyśmy popatrzyli chronologicznie, no to wprowadzenie słodzików miało w jakiś sposób zabezpieczać nas przed szkodliwym działaniem cukru. To była obietnica, że będzie słodko, ale nie będzie wszystkich tych konsekwencji związanych z cukrem, tych konsekwencji metabolicznych, tak, otyłości, miażdżycy, nadciśnienia i tak dalej. Natomiast no, cukier jest substancją znaną od dawna. Słodziki stosunkowo krótszą mają historię używania i no, pojawia się coraz więcej badań na temat właśnie szkodliwości słodzików, łącznie z przypisywaniem niektórym substancjom działania rakotwórczego.
0: Czy acesulfam, sacharoza?
6: No właśnie, aspartam, tak.
0: Ale któreś z tych jest bardziej lub mniej szkodliwe substancji?
6: No nie chciałbym się tutaj wypowiadać na ten temat, bo tak jak mówię, są jakieś doniesienia i wszystko też zależy od, tak jak żeśmy na początku powiedzieli, to co jest jakby takim mottem toksykologii. Wszystko zależy od ilości. To już Paracelsus w średniowieczu powiedział, cóż jest trucizną, a cóż nie jest trucizną. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. No jest to takie trochę oczywiście można powiedzieć mało konkretne, ale intuicyjnie no, możemy powiedzieć, że coś jest trucizną, a coś nie jest, nie odwołując się do jakichś liczb.
0: Czym tak naprawdę objawia się przedawkowanie kofeiny?
6: Przedawkowanie kofeiny objawia się niepokojem, drżeniem, przyspieszonym oddechem, ale to, czego najbardziej się obawiamy w takim już faktycznym przedawkowaniu kofeiny, to są zaburzenia rytmu serca, które są i skutkiem działania samej kofeiny, ale też mogą być następstwem wzmożonej diurezy i utraty, czyli utraty potasu z moczem. Tutaj te zaburzenia wodno-elektrolitowe, głównie niedobór potasu, prowadzą do ciężkich, a w skrajnych przypadkach do śmiertelnych zaburzeń rytmu.
0: Jest taka bezpieczna dawka energetyków?
6: No, czy jest bezpieczna dawka energetyków? Tak jak jest bezpieczna dawka kofeiny, można powiedzieć, bo...
0: Filiżanka dwie.
6: Czy możemy określić bezpieczną dawkę cukru? Tutaj miałbym większą trudność. Filiżanka dwie to na pewno nie jest za dużo. Natomiast też trzeba powiedzieć, że kawa to nie jest tylko kofeina, a kofeina to jest tylko kofeina. My coraz więcej słyszymy doniesień o dobroczynnych właściwościach kawy w różnych aspektach. Zapobiegania miażdżycy i w aspektach chorób wątroby. I trzeba powiedzieć, że to nie możemy sobie tego tak tłumaczyć, że to korzystne działanie to jest korzystne działanie kofeiny. To jest korzystne działanie kawy, która zawiera szereg różnych substancji. Między innymi w kawie jest kofeina, ale są tam różne związki flawonowe, inne związki, które mają działanie przeciwutleniające i to prawdopodobnie te związki odpowiadają za dobroczynne właściwości kawy. Więc tutaj, jeżeli miałbym proponować jakieś zastępstwo, jakiś wybór, no to uważam, że lepiej wypić filiżankę espresso niż wypić puszkę energetyka, zwłaszcza jeżeli będzie to filiżanka niesłodzona.
0: To muszę zapytać o komentarz na temat zakazu sprzedaży energetyków nieletnim.
6: No, Trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem, jakie były tak naprawdę intencje ustawodawcy. Kiedy się patrzy na to, jak ta sprawa jest uregulowana w różnych krajach, nie mówię świata, ale choćby tylko Europy, to widać, że nie ma tutaj jednolitych regulacji. Od takich najbardziej restrykcyjnych stanowisk jak w Polsce, bo zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia to jest taki najbardziej restrykcyjny zakaz. On w wielu krajach obowiązuje, między innymi w krajach bałtyckich. Poprzez te regulacje prawne są, poprzez też ustawienie tej bariery wieku niżej na 16 czy 14 lat, no aż do zupełnej swobody sprzedaży energetyków, a co najwyżej z zakazem reklam kierowanych do osób nieletnich. Więc to tutaj gdzieś myślę, że nie wyważaliśmy, czy nasz ustawodawca nie wyważał otwartych drzwi, tylko gdzieś posłużył się jakimś wzorcem już istniejącym, akurat tym najbardziej restrykcyjnym. No trudno mi powiedzieć, dlaczego tak. Może trzeba było podjąć jakiś krok, może były właśnie jakieś informacje z rynku o tym, jak dużo się tego sprzedaje. Ja takich informacji nie mam. Bo tak naprawdę, jeżeli chcemy dotrzeć do tego wszystkiego, co zawiera puszka energetyka, to nie ma problemu, żeby kupić i kofeinę, i cukier, i taurynę. Także tutaj można powiedzieć, że ten zakaz nie jest takim zakazem szczelnym, tak?
0: Wnioskuję, że nie jest pan zdecydowanym wrogiem energetyków.
6: Nie jestem wrogiem, ale nie jestem też entuzjastą. Powiem szczerze, że w życiu na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile energetyków wypiłem. Nigdy nie czułem jakiegoś specjalnego przypływu energii, nigdy też nie widziałem w nich jakichś walorów smakowych.
0: Ale to jest prawda czy mit? Czy one dają energię i pobudzają do wysiłku fizycznego?
6: Myślę, że to jest bardzo indywidualne działanie. To tak jakbyśmy porozmawiali gdzieś w gronie przyjaciół, jak na ciebie działa kawa. I znajdziemy takich, którzy powiedzą, jak już wypiję po 16, to mam całą noc niespaną, a kto inny powie, mogę pić o północy, śpię i nic się nie dzieje. Także tutaj oczywiście, biorąc pod uwagę skład i działanie fizjologiczne tych składników, można spodziewać się jakiegoś krótkotrwałego przypływu energii, krótkotrwałego takiego usunięcia uczucia zmęczenia, ale to zaciągamy pewien dług. No to nam snu naprawdę nie zastąpi ani odpoczynku.
0: Wszystko o energetykach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
2: Energetyki w umiarkowanych ilościach może nie są groźne, ale niebezpieczeństwo pojawia się, gdy spożywamy je w nadmiarze. Pracownicy i studenci Zakładu Architektury Akademii Bielskiej prowadzą wspólne działania zmierzające do uświadamiania samorządów, aby te, wydając zgody na zabudowę obszarów miejskich, pamiętali o przyrodzie. O tym rozmawia Arek Michlewicz.
7: Główna tematyka seminarium to architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych. Tak naprawdę zmienia się ten krajobraz?
8: Dzień dobry, ja nazywam się Patrycja Niemczuk i jestem z Zakładu Architektury Krajobrazu Akademii Bielskiej oczywiście. Krajobraz się zmienia, zmienia się też nasz klimat, więc my musimy jako architekci krajobrazu w jakiś sposób działać, żeby przeciwdziałać tym złym zmianom, starać się ulepszać naszą tkankę miejską, o tereny zielone, od wprowadzania nawet takich najmniejszych zmian w naszych ogrodach przydomowych, no i też kształtować tą przestrzeń wspólną, jako taką najbardziej przyjazną nie tylko ludziom, ale też właśnie zwierzętom i innym organizmom żywym.
7: Dzisiaj ściągnęliście specjalistów. Skąd specjaliści i jaką tematykę poruszają? Rozumiem, że związaną z głównym tematem, ale może odkrywają jakieś karty tajemnicze przed wami dzisiaj.
8: Mamy wielu specjalistów, ponieważ z kierunkiem architekturą krajobrazu stworzyliśmy taki ogród pokazowy, który można przyjść, zobaczyć. Jest mnóstwo roślin. Oprócz tego mamy firmę specjalizującą się w oświetleniu. Mamy wielu specjalistów z różnych dziedzin, bo wszyscy są połączeni z architekturą krajobrazu, więc jakby każda tutaj działka związana z ogrodem znajduje się.
7: Czyli rozumiem, że chcecie też, zaprosiliście takie firmy, które pomagają wam w tej architekturze i tą architekturę tworzyć.
8: Tak, to prawda. Firmy te też między innymi zajmują się projektami zieleni, także też w jakiś sposób kształtują i tą przestrzeń publiczną w naszym mieście i w okolicznych miejscowościach, a także projektują ogrody przydomowe, więc mają naprawdę bardzo duży wpływ na to, co nas otacza.
7: Co jest teraz ważne w tej architekturze? Jak ją trzeba tworzyć, żeby ona była zgodna z tym, jakie mamy teraz warunki klimatyczne?
8: Najważniejsze jest to, żeby krajobraz był ze sobą połączony, czyli budynek tak naprawdę może funkcjonować sam, ma swoje własne przyłącza, więc on jest taki sam samowystarczalny, a jeżeli chodzi o krajobraz, o tereny zielone, to bardzo dobrze, jeżeli one są ze sobą połączone, ponieważ wtedy jest możliwy przepływ i migracja zwierząt, roślin, grzybów. Także najważniejsza jest jakby ciągłość tych przestrzeni zielonych, tych korytarzy ekologicznych i powiązania ich ze sobą.
0: Tutaj widzę budynek rektoratu Akademii Bialskiej. Mieliście jakiś swój udział tutaj w tworzeniu tej architektury na zewnątrz?
8: Niestety jeszcze nie. Póki co to są takie prace studentów opierające się na modelowaniu 3D, a więc nauczeniu się wyciągania przestrzeni w programach graficznych. No i bazujemy na budynku, którym znamy, więc akurat tutaj właśnie zaraz na tych planszach się budynek rektoratu.
0: Zamierzacie zrobić taki konkurs upiększ budynek rektoratu Akademii Bialskiej?
8: Cały czas próbujemy. Na dniach otwartych mieliśmy stworzony model 3D rektoratu. Był wydrukowany przez drukarkę 3D. I mieliśmy tam narzędzia, którymi mogliśmy doprojektować właśnie zieleń do naszego budynku. No i cały czas czekamy na realizację. Mamy nadzieję, że zostanie to zauważone.
0: Tutaj widzę mnóstwo takich wizualizacji stworzonych przez studentów. Chcecie je wykorzystać w przyszłości?
8: Na razie je projektujemy, żeby też przećwiczyć różne obszary. Mamy zaprojektowaną zieleń przy karuzeli. Marzymy o tym, żeby po prostu ta przestrzeń stała się tam bardziej zielona. Mamy również projekty przy domu społecznym w Kozuli. Też tam byliśmy ze studentami, wykonywaliśmy inwentaryzację dendrologiczną i też zaplanowaliśmy to w jakiś sposób. Zaprojektowaliśmy te przestrzenie, żeby były takie sprzyjające mieszkańcom, którzy tam żyją na co dzień. Także projektujemy w różnych miejscach, wykonujemy te projekty, próbując po prostu zmieniać tą przestrzeń na bardziej zieloną, najbardziej przyjazną.
0: A co zarządzający tymi obiektami, na których chcielibyście zmiany zrobić?
8: Tego jeszcze też nie wiemy. Będziemy się właśnie z czasem przebijać z tymi projektami, jak powstanie ich po prostu coraz więcej i wtedy będziemy próbować w tym kierunku działać.
0: Ale jakieś wstępne zainteresowanie jest?
8: Myślę, że zainteresowanie jest. Gorzej jest na pewno z funduszami na takie przedsięwzięcia.
0: Pani podczas tego seminarium ze swoim wykładem.
8: To był wykład dotyczący korytarzy życia, a więc takich korytarzy migracyjnych w mieście, które służą głównie zwierzętom do przemieszczania się w tej naszej tkance miejskiej, która niestety często jest pocięta przez infrastrukturę, przez liczną zabudowę w miastach, przez drogi, które no niestety muszą w jakichś tam miejscach biegnąć, żebyśmy mogli przemieszczać się z punktu A do punktu B. No ale niestety zabudowując miasta zapominamy o tym, że żyją też w nich zwierzęta, które też są tak naprawdę naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami, ponieważ po pierwsze są odpowiedzialne za jedzenie, które tak naprawdę trafia na nasze talerze, no ale też są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami.

0: ten teren i no, na razie wyniki nie są obiecujące, ale właśnie próbujemy ze studentami stworzyć te przestrzenie bardziej przyjazne zwierzętom, bardziej przyjazne też poniekąd ludziom, bo jeżeli te tereny będą przyjazne zwierzętom, to i będą bardziej przyjazne ludziom. Warto też wspomnieć, że ważne są też elementy zielone w miastach i kształtowanie tej struktury zieleni piętrowo, tak jak wygląda to w lasach, a więc mamy i warstwę wysoką w postaci drzew, gdzie mogą schronić się ptaki, gdzie mogą schronić się nietoperze. Ważna jest również warstwa krzewów, która często ma jadalne owoce dla ptaków, a dla drobnych organizmów też często służy jako schronienie przed drapieżnikami, czyli na przykład przed kotami, które żyją w pobliskich blokach. No a ta najniższa warstwa roślin w postaci bylin czy traw też jest ważna dla zapylaczy, więc jakby tego też uczymy na zajęciach, żeby nie pozostawiać takich pustych trawników, pustych przestrzeni, tylko jak już kształtujemy tą zieleń, żeby ona była tak samo piętrowa, jak to wygląda w naturze, jak to wygląda w lesie.
1: A biorąc pod uwagę fakt, że osiedla blokowisk powstają jedno po drugim, to trzeba generalnie chyba mieć to na uwadze, żeby tym zwierzętom ułatwić życie.
0: Tak, więc tak jak powiedziałam, nawet jakieś takie małe zabiegi w postaci, czy to podniesienia ogrodzenia o te 10-12 cm do góry, żeby nie przylegało do powierzchni terenu, albo robienie właśnie bramek, a więc takich otworów w ogrodzeniu, to już naprawdę jakby to jest bardzo mała rzecz, jaką możemy zrobić, a efekt będzie bardzo duży, ponieważ udrożnimy te korytarze, stworzymy możliwość migracji zwierząt w miastach.
1: Architektura krajobrazu przyjazna zwierzętom w mieście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Temat dbania o naturę był poruszany podczas jednego z seminariów na Akademii Bielskiej. Animacja stworzona przez bielczanki Liliannę i Zuzannę Rudzkie zdobyła drugą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych w Oświęcimiu.
3: Nazywam się Liliana Rudzka.
4: Nazywam się Zuzanna Rudzka.
1: Siostry, które zdobywają coraz więcej wyróżnień. Ostatnie to Srebrne Serce. Druga nagroda na 22. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych w Oświęcimiu. Druga nagroda to już ta najświeższa podczas 18. Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych Nowa Perspektywa. Zaraz chyba zgubicie rachubę w liczeniu tych nagród.
3: No jest ich dosyć sporo, ale też bardzo napracowałyśmy przy tym naszym filmie. Więc to są nasze efekty naszej pracy, bardzo ciężkiej pracy, montowania tych wszystkich klatek, tych filmów i dopracowywania najmniejszych szczegółów, udźwiękowywania i wytwarzania tej właśnie historii i tego sensu, aby ten film mógł przedstawić coś ciekawego.
1: No właśnie, bo trochę o tym filmie opowiedzcie. O czym on jest i jak został stworzony, jaką techniką?
3: Film jest stworzony z obrazów Marii Prymaczenko, który przedstawia jakby jej życie i jej historię. Został stworzony techniką kolażu oraz malarstwa.
1: A jak to się stało, że zaczęłyście swoją przygodę z pikselem?
3: No, jakoś ta mama nas trochę popchnęła w tym kierunku. Pewnie zobaczyła jakieś ogłoszenie, no i stwierdziła pewnie, że nas zapisze i tak jakoś to się rozwinęło, że w sumie byliśmy od prawie początku tego piksela i właśnie jesteśmy aż do teraz i fajnie nam się pracuje.
1: Ale to też trzeba czuć.
3: No, trzeba czuć. Na przykład my też malujemy poza tym, więc trochę mamy tej weny i tego kreatywnego myślenia.
1: Ale nie tylko malujecie, bo z tego co kojarzę, to też tańczycie.
3: Tak, tańczymy też. To jest nasza też jedna z głównych pasji. Bardzo też lubimy to robić. Właśnie jeździmy na turnieje i różne zawody z tańca.
1: Chciałem zapytać, a co robicie w wolnym czasie? Ale chyba go nie macie.
3: Tak, wolnego czasu zdecydowanie jest mało. Ale no, w sumie wolny czas to nasza nauka trochę. A wolny czas to też tak jakby wakacje trochę i ferie. Ale w sumie w wakacje i ferie też jeździmy na warsztaty i się rozwijamy, więc ten czas wolny to nie wiem, czy można nazwać czasem wolnym.
1: Dobra, wróćmy jeszcze do tych wyróżnień, do tego waszego filmu, bo takie nagrody to cieszą.
3: To było naprawdę takie bardzo niespodziewane, takie zaskoczenie miłe bardzo dla nas.
1: A często wysyłacie te swoje prace na konkursy?
3: Tak, dużo konkursów. Pani Lira nam pomaga znaleźć i wysyłać te prace na konkursy i jakoś tak czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie, ale staramy się jak najlepiej.
1: A wasza opiekunka wam na przykład poddaje temat, jeżeli chodzi o realizację samego filmu, bo to wspólny wasz pomysł był, jak to było?
3: Pani Lila nam zaproponowała, żebyśmy pomyślały o takiej osobie jak Maria Prymaczenko i my same wymyśliłyśmy, jaką historię przedstawimy, że przedstawimy jej życie, że to będzie z jej obrazów i przedstawimy tą historię.
1: Ile tak naprawdę czasu poświęciłyście na zmontowanie tego filmu? Od podstaw, od A do Z, aż do tego efektu końcowego.
3: Oj, dużo. Myślę, że jakoś tak z miesiąc. My to jakoś w wakacje robiłyśmy i tak myślę, że dziennie tak po 2 godzinki siadałyśmy i coś tam starałyśmy się skleić z tych plików naszych i zawalonych folderów.
1: Rozumiem, że ten film już zdobywa nagrody. Pracujecie nad czymś nowym?
3: Aktualnie nie, ale w najbliższym czasie mamy zamiar.
1: Z tego, co kojarzę, to wy jako Pixel też tam nagrodę chyba

0: otrzymaliście od firmy cukierniczej czekoladę dużą taką, tak?
1: Tak, dostaliśmy dużą czekoladę, kamerę.
0: Kamera.
1: Tak, kamerę, dużą czekoladę właśnie za nasz film też, który zrobiliśmy z grupą. No i też to było niezłe zaskoczenie, tak, kamery nigdy takiej nie widziałam, więc naprawdę było spore zaskoczenie.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o ten wasz film, to wy tworzycie tą swoją technologią. Czy innych również technologii używacie do tworzenia tych filmów?
1: No, używamy technologii poklatkowej, ale bardzo też chciałbyśmy spróbować animacji z piaskiem na wieloplanie na przykład.
0: Na czym to polega?
1: Polega na przedstawieniu historii piaskiem, układaniu go w takie kształty i różne wzory, co później buduje nam historię i potrafi przedstawić bardzo fajne kształty i abstrakcyjne nawet można przedstawić wzory.
0: I to puszcza się w takim przyspieszonym tempie później, tak?
1: Tak, zazwyczaj w czasie 0.2.
0: Cokolwiek to znaczy, brzmi ciekawie.
1: Tak, i to jest takie tempo dosyć szybkie, że na sekundę składają się 4 albo 5 klatek i to właśnie dużo czasu zajmuje, żeby na przykład zmontować film taki choćby dwuminutowy.
0: Ostatnio otrzymałyście stypendium artystyczne. Rozumiem, że te nagrody w jakimś tam stopniu wpłynęły na to.
1: No, na pewno coś wpłynęły, ale stypendium miałyśmy głównie też z tańca, bo ostatnio też miałyśmy dużo osiągnięć tanecznych. Przede wszystkim na przykład naszym największym ostatnim było zdobycie Mistrzostwa Świata w Budapeszcie z naszymi dziewczynami w mini-formacji.
0: Gdzie tańczycie?
1: Tańczymy w zespole MUW, Mi Szkoła Tańca w Międzyrzecu Podlaskim.
0: Codziennie tam dojeżdżacie? Nie, nie wierzę. Naprawdę?
1: 4 razy w tygodniu.
0: Podejrzewam, że pociąg.
1: Nie, tym razem mama nas wozi.
0: Mocno eksploatujecie mamę.
1: No, mama chyba jest oddana tym naszym pasjom, tak jak my, i też zależy jej na naszym rozwoju i naszych pasjach.
0: Żyje waszymi pasjami.
1: Tak, zdecydowanie.
0: I macie jakieś takie marzenie do zrealizowania? Bo tu tańczycie, tu tworzycie filmy. Co jeszcze tam w zanadrzu trzymacie? A czym chcecie zaskoczyć?
1: Ja na przykład bardzo chciałabym w przyszłości być znaną tancerką i móc tańczyć w teatrze na przykład i w znanych takich teledyskach uczestniczyć.
2: No ja myślę, że tak samo też możemy coś powiązać na przykład z tą grafiką i tworzyć takie mieszane jakby techniki, trochę łączyć taniec i przeplatać coś z grafiką, to też może być bardzo ciekawe doświadczenie i umiejętność.
0: Taniec to jeszcze przyszło mi do głowy, szkoła aktorska, może też o tym myślałyście? Na przykład teatr muzyczny Roma jest.
1: O tym akurat nie myślałam, ale to też może być bardzo ciekawe do spróbowania.
2: No, myślę, że to by było ciekawe bardzo, tylko że u nas ze śpiewaniem nie po drodze zbytnio, ale czemu nie?
0: A słuchajcie, wy zawsze razem działacie i zawsze siebie wzajemnie wspieracie?
2: Tak, staramy się wspierać, praktycznie zawsze razem i no jakoś nie oddzielamy się.
0: Tutaj oprócz tej grafiki właśnie patrzę, przede mną są obrazy, to lew, to jakiś krab, to ośmiornica, wasze malunki?
1: Tak, to malujemy na zajęciach z panią Tatianą Luchczną. Na zajęciach magia koloru.
0: O, takie zajęcia są?
1: Tak, w BCK-u są.
0: Tam, z tego co wiem, jest jeszcze koło plastyczne kreska.
1: A, to nie kojarzę, ale na pewno będzie ciekawe.
0: Tuż obok was.
1: Tak, jest, no to jest, ale nie byłyśmy, nie próbowałyśmy. Już chyba stoimy przy naszych dawnych wyborach.
0: To jest znak, że musicie przespacerować się po BCK-u, żeby zobaczyć, co tam jeszcze jest, bo może znowu coś odkryjecie.
1: No, to może być też nasze nowe zaczęcie i nowe pasje. Możemy, bo jesteśmy bardzo chętne, aby poznawać właśnie nowe pasje i dalej rozwijać się.
0: Jest też Brevis zespół wokalny, tam też możecie spróbować.
2: No można spróbować coś ze śpiewaniem, chociaż wątpię, żeby coś z tego wyszło.
0: Słuchajcie, a gdzie na co dzień się uczycie, w jakiej szkole?
1: Uczęszczamy do Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
0: O, dyrekcja dumna z was.
1: No pewnie tak, ostatnio też post zamieściła na Facebooku, więc jesteśmy dumni trochę.
0: Która klasa jesteście?
1: Pierwsza.
0: Dopiero zaczęłyście, to jeszcze do matury, uhuhu.
1: No, jeszcze dużo czasu, ale już widzę, że niektórzy nauczyciele nas kojarzą, nawet ci, którzy nas nie uczą.
0: To aż chcę zapytać, jak sobie radzicie z popularnością?
1: Jakoś tam jest, no wiadomo, nie jesteśmy jakieś mega sławne, ale ludzie tam nas kojarzą z miasta, czy z jak kogoś spotkamy na ulicy, to czasem się pytają o coś.
0: Założyłyście już własny fanpage?
1: Jeszcze się nie udało.
0: Bo może to warto przez Facebooka chwalić się osiągnięciami i czy nawet takie nagrywki robić odnośnie tańca, a może odnośnie tworzenia obrazu.
1: No, na Facebooku dużo wstawiamy różnych rzeczy, na przykład chwalimy się naszymi osiągnięciami na turniejach i w malarstwie, i w grafice. No, udostępniamy różne posty i to też pomaga ludziom obejrzeć nasz talent i trochę jakby móc nas obserwować, co robimy i jakie mamy osiągnięcia.
2: W tym promowaniu się pomaga nam też platforma Insta, Instagram, na której też opublikowujemy filmy różne z naszych turniejów, na przykład tanecznych. Opublikowujemy fragmenty naszych tańców i podpisujemy, które miejsce zajęłyśmy w danej kategorii i jak nam poszło, więc to też jest dobre miejsce do śledzenia właśnie naszego rozwoju.
0: I jak tam zasięgi idą w górę?
2: No, powoli, na razie coś tam idzie.
0: Wszystko duże rodzi się w bólach, wiadomo. Rozumiem, że te trofeum, czyli ta statuetka, druga nagroda Srebrne Serce i to wyróżnienie na praskim festiwalu, gdzie one staną? Macie jakieś specjalne miejsce na to przeznaczone?
2: Są już 3 półki z pucharami, ale na te graficzne jest też jeszcze wolna półka, wszystko się może zmieścić. Stoją trochę w innym miejscu, ale też honorowym, bym powiedziała.
0: Czyli półki się gną, jednak tych nagród zdobywacie cały czas.
2: Tak, zdarza się.
0: Zdarza się, a półki pełne.
2: No, to zdarza się dosyć często. Też mamy jedną całą półkę upchaną pucharami i medalami z biegów różnych, co też było naszą pasją. Teraz już trochę mniej, ale bardzo często jeździłyśmy właśnie na różne zawody zbiegania, na różne dystanse.
0: Już sobie pomyślałem, tutaj filmik, tu zatańczę, a mam minutkę, jeszcze pobiegam.
2: Dokładnie, tak było. Chodziłyśmy na zajęcia właśnie z lekkoatletyki, jak byłyśmy młodsze, teraz już trochę to zanikło, ale lubimy dalej rozwijać się w tej lekkoatletyce. No też właśnie w szkole teraz nas biorą też do zawodów lekkoatletycznych, tam do jakichś skoków z wyszterach. No ja już miałam też osiągnięcie. Mieliśmy, Lila miała właśnie pierwsze miejsce w województwie na skok z wysz, a ja drugie.
0: Szok, cały czas zdobywacie nagrody.
2: Tak, właśnie. Już różne dziedziny, już wszystkiego można powiedzieć, próbowałyśmy chyba.
0: Takie trochę dziewczyny renesansu powoli robicie się. A jest taka nagroda, która ma dla was szczególne znaczenie, którą zdobyłyście i w sposób szczególny byłyście dumne z tej nagrody?
2: No chyba ta taneczna na Mistrzostwach Świata. Bardzo my się zaskoczyłyśmy, bo szczególnie, że nie poszło nam najlepiej, nie będę ukrywać. Trochę żeśmy się zestresowały, a tu takie zaskoczenie, że miałyśmy akurat pierwsze miejsce. Też chciałam dodać, że to nie było tak, że od razu pojechałyśmy na Mistrzostwa Świata do tego Budapesztu. Najpierw musiałyśmy się zakwalifikować i wygrać, zająć miejsca od 1-3 na polskich mistrzostwach. Później na Mistrzostwach Europy i dopiero później mogłyśmy pojechać na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie.
0: Co teraz? Czym zaskoczycie?
2: No, chciałbyśmy dalej próbować jakieś zdobywać mistrzostwa w nowych kategoriach może, albo w nowych solówkach i duetach.
0: Dobrze, słuchajcie dziewczyny, to co? Życzę wam kolejnych sukcesów. Już nie powiem, czy w tańcu, czy w filmie, we wszystkich tych dziedzinach. Słuchajcie, zdobywajcie nagrody, no i bądźcie dumą naszego miasta. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję, dziękuję.
3: Siostry są wychowankami pracowni grafiki komputerowej Pixel przy Bialskim Centrum Kultury.

0: Jest dziewiąta, News Esk 2, Jakub Konieczkowicz. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerzy nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą do nich kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: I znowu się udało. I znowu mamy sobotę. I mam nadzieję, że wolną i bardzo słoneczną. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze w soboty po 9:00 zapraszam do śniadaniówki w radiu. W telewizji jest, w radiu też może być. Dzisiaj sporo tematów, ale zaczynamy oczywiście od grania najlepszych polskich hitów. Ania Dąbrowska, Z Tobą nie umiem wygrać już teraz.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Roxy i Faust na antenie Radia SK2 na szeroką wodę wypłynęli, no ale wodę to niech ktoś wstawi na herbatę albo kawę. W końcu trzeba szybciutko jakieś śniadanie ogarnąć, jeżeli jeszcze nie zostało ogarnięte. Radio śniadaniowe oczywiście w Radiu SK2 gra, sporo tematów, no i tak naprawdę o tych, którzy już pewnie są po śniadaniu i jeśli chodzi o wodę, to będą ją popijać, żeby ugasić pragnienie na trasie. Przenosimy się szybciutko w okolice Nowego Sącza, tam w Ptaszkowie i dzisiaj półmaraton górski Jaworze. Bardzo mocno trzymam kciuki za tych, którzy rozpoczęli ten weekend od mocnej aktywności fizycznej, na przykład od biegania.
1: Trasa jest na pewno wymagająca. 900 metrów przewyższenia, 23 km trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
0: To Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów półmaratonu górskiego Jaworze, w ramach którego odbywają się także Mistrzostwa Polskiej Policji. Na tej trasie, o której pan Dariusz mówił, pojawi się również dzisiaj kilkuset funkcjonariuszy. Nie wiem, w jakiej są kondycji i jak szybko będą biegać, ale gdyby byli w doskonałej kondycji i biegali bardzo szybko, to jestem ciekawy, kto ich zatrzyma za przekroczenie prędkości. No i życzę, żeby na trasie jednak nie było żadnego fotoradaru.
2: SK2

Doskonali solo, świetni w duecie, w tercecie też brzmią fantastycznie, bo jeszcze dzisiaj w tercecie powrócą razem z Igorem Herbutem, ale to później. Vito Bambino i Zalia, tym razem we dwoje, w hicie Decyzje na antenie Radia SK2. Tak właśnie wam gram w sobotni poranek, Michał Hanczak z tej strony, dobrego dnia wam życzę, no i wszystkiego najlepszego, jeżeli dziś akurat obchodzicie urodziny. Być może to wiecie, być może nie, ale tego samego dnia co wy urodziny mają też bardzo znane gwiazdy polskiej muzyki. Jedną z nich jest Dawid Podsiadło, który dzisiaj kończy 33 lata. Nie wiem, czy świętuje, czy przygotowuje się do nadchodzącej trasy koncertowej, bo w czerwcu, w każdy weekend tak naprawdę będzie można spotkać go na stadionach w naszym kraju. Na początek Chorzów, potem Poznań, Gdańsk, no i oczywiście jeszcze PGE Narodowy w Warszawie. Ja teraz nie będę jednak wybiegał w przyszłość, tylko cofnę się w czasie i zagram wam hit, od którego tak naprawdę wielka kariera Dawida Podsiadły się zaczęła. Był wtedy po X-Faktorze i wydał piosenkę Trójkąty i Kwadraty. I okazało się, że wiele osób chce go słuchać w kółko. I tak jest do dzisiaj. I niech tak trwa jeszcze przez kolejne lata. Tego Dawidowi życzę. Eska.

0: cię kocham, ale energia na antenie Radia SK2 w sobotni poranek. Michał Hanczak z tej strony, depres za nami, a tej miłości to teraz nie zabraknie. Kilka chwil temu mówiłem o urodzinach Dawida Podsiadły i jeszcze dzisiaj przed nami świętowanie urodzin Agnieszki Chylińskiej, ale wśród naszych słuchaczy też są osoby, które dzisiaj świętują. No i pod 7268268826 zadzwoniła Gosia.
1: Witam wszystkich. Dzisiaj moja córka ma 17 urodziny. Chciałabym jej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jest najwspanialszą córcią na świecie. Dziękuję bardzo. Z tej strony Gosia.
0: W radiu nie widać, ale wyobraź sobie, że teraz właśnie przed mikrofonem tu w studiu robię takie serduszko z palców i wysyłam dużo ciepłych myśli i dużo dobrych życzeń dla ciebie i oczywiście dla twojej córki.
2: SK2. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
17: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 nie tylko te największe gwiazdy polskiej sceny, ale też młodzi artyści, którzy być może taką gwiazdą będą już za chwilę. Metzner należy do tej drugiej grupy właśnie, to jego hit pod tytułem Gotham. Jeżeli wam się podoba, wchodźcie na sk2.pl i głosujcie w gorącej polskiej dwudziestce. Tę listę mamy dla was w każdy piątek po 18:00. Wtedy Łukasz Duńczyk gra 20 waszych ulubionych hitów, ale ja też chyba kilka takich ulubionych hitów dla was mam, bo po godzinie 10:00, chociażby 4 pory roku Wiktora Waligury, będzie też Oskar Cymsy z Wiktorią Kidą i dziewczyny z zespołu Lore. Chociaż tych kultowych polskich hitów również nie zabraknie i w sumie od niego za chwilę zaczniemy.
1: SK2. Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Wogucka, zapraszam. Po raz 33 na stadionie Bielskiego AWF odbędzie się rodzinna olimpiada przedszkolaka, mówi Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju AWF.
17: Udział w olimpiadzie wezmą bielskie przedszkola, które od 33 lat współpracują z naszą uczelnią.
16: Na uczestników czekać będą konkurencje dostosowane do wieku przedszkolaków. Najważniejsze będą ruchy, dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Olimpiada już w czwartek.
18: Jest 10:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. Dziewczynka zaginęła w czwartek. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko, a poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Ogień udało się już opanować. Akcja gaśnicza trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych. Do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
19: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
18: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
20: Dzięki wielkie za kolejną porcję newsów, a w Radiu Śniadaniowym za chwilę kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Między innymi zagram wam coś od dzisiejszej jubilatki. Okrągłe 50. urodziny obchodzi dzisiaj Agnieszka Chylińska. Ale najpierw Beata. Michał Hanczak, witajcie.

0: Pozwól żyć, pozwól jeszcze trochę pospać. Ale jeżeli już wstaliście, to bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Gosia Andrzejewicz za nami. A przed nami inna polska artystka, bardzo lubiana, Daria Zawiałow. Za chwilę przypomnimy jej hity Z Tobą na chacie, ale wcześniej z tej chaty was chcę trochę wygonić. Może ktoś z was chce się w najbliższym czasie przysłużyć medycynie. Jest taka opcja. Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą odgrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy, a chodzi o to, żeby studenci medycyny mogli rozwijać swoje umiejętności komunikacji z pacjentem, no i mogli przećwiczyć różne sytuacje, które potem mogą w tej prawdziwej pracy się przytrafić.
1: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: O tych poszukiwaniach symulantów Krzysztof Sobczak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiadał. Zgłoszenia są przyjmowane na uczelni do końca czerwca, więc jeszcze jest czas, żeby się zastanowić, czy ktoś chce zagrać taką rolę pacjenta, ale jeśli chodzi o najlepszych w symulowaniu różnych chorób, no to chyba każdy rodzic wie, że dzieci w wieku szkolnym robią to doskonale. Przed każdą klasówką albo jakimiś innymi sytuacjami stresującymi, paluszek, główka, te sprawy, no wiadomo jak jest. Zresztą my sami też kiedyś tak robiliśmy. Myślę też, że w tej roli symulujących złe samopoczucie świetnie odnaleźliby się też niektórzy mężowie, którzy ćwiczą taką rolę zawsze wtedy, kiedy trzeba wynieść śmieci, naprawić szafkę albo pojechać na weekendowy obiad do teściowej.

Messiah w Radiu SK2 to lepsza połowa, no i pewnie lepsza połowa życia też przed nią, no tego przynajmniej życzę. Agnieszka Chylińska kończy dzisiaj 50 lat, no i szykuje naprawdę niezłą imprezę urodzinową, bo w łódzkiej Atlas Arenie naprawdę wielką halę sobie znalazła, żeby poświętować. To oczywiście jubileuszowy koncert, zapowiadany już od wielu tygodni i chyba wyprzedany, ale na szczęście będzie można też zobaczyć to w telewizji. Dzisiaj w Łodzi rzeczywiście Agnieszka Chylińska wśród swoich fanów, czyli najlepszych gości na świecie, wykona największe hity i zabierze nas w podróż przez całą swoją karierę. Ja teraz też sięgnę po jeden z jej hitów w ramach takiej rozgrzewki przedurodzinowej. Trzeba się rozgrzać, trzeba zrobić bifor. Co prawda jest dopiero po 10, ale dlaczego nie mielibyśmy już teraz posłuchać piosenki Nie mogę cię zapomnieć. SK2.

0: Dziewczyny z zespołu Lord na antenie Radia SK2. Bardzo to jest przyjemny kawałek, mimo że jego tytuł to Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak nieustająco życzę wszystkim wszystkiego dobrego na cały weekend. Za kilka chwil Michał Szczygieł, będzie też Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem jeszcze przypomnimy sobie jeden z wielkich hitów Krzysztofa Krawczyka. Tymczasem PKP Intercity świętuje 10 lat strefy ciszy. 10 lat temu wprowadzono do niektórych pociągów taką strefę, w której nie można głośno rozmawiać, nie można głośno słuchać muzyki, trzeba podróżować w milczeniu i ewentualnie słuchać sobie czegoś po cichu na słuchawkach. No i PKP przygotowało takie zestawienie, takie badanie zrobiło, co najczęściej pasażerowie w strefie ciszy porabiają. Okazuje się, że ponad 50% osób czyta książki, prawie 30% ogląda krajobrazy za oknem, część osób śpi, ja się zaliczam do tej grupy, niektórzy rzeczywiście słuchają muzyki na słuchawkach, część też osób pracuje albo korzysta z laptopa po cichutku. Natomiast tu brakuje jeszcze jednej opcji. Sam byłem świadkiem i uważam, że znaczny odsetek korzystających ze strefy ciszy spędza podróż na zwracaniu uwagi tym, którzy są w strefie ciszy, ale jej nie przestrzegają.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Konik, strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.

0: Bez obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Lato w Half Price.

0: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: jesteś ty.
1: Niedawno 5 lat minęło, odkąd Krzysztofa Krawczyka z nami nie ma. Na szczęście jego piosenki są ponadczasowe i zostaną z nami jeszcze bardzo długo. Na przykład Bo jesteś ty, również przypomniana wczoraj podczas festiwalu w Sopocie. Krzysztof Krawczyk przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy, a później gramy dalej. Między innymi prawdziwe muzyczne złoto się pojawi, czyli jeden z hitów Mroza.
2: SK2. Reklama.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: I po reklamie.
12: Jest 11. News Eskidwa, Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
13: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wybiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
12: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń, rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś wieczorem ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny lider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30.
14: U kogo jestem teraz w kuchni przy śniadaniu, a u kogo na przykład w samochodzie w drodze na sobotnie zakupy? Witam Was bardzo serdecznie wszystkich, z tej strony Michał Hanczak. Postaram się grać tak, żeby każdemu sprawić trochę przyjemności. Kasia Kowalska-Mrozu, Marek Grechuta na początek.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

takich hitach jak ten mówię, że mamy je w swoim DNA. Tak naprawdę każdy je chyba zna i jest w stanie przynajmniej fragment zacytować. Nie dokazuj, Marek Grechuta na antenie Radia SK2. Więcej takich podróży wehikułem czasu od przyszłego tygodnia na naszej antenie. Słuchajcie uważnie, bo będziemy dla was naprawdę takie muzyczne skarby mieli gęsto często. Ale teraz zagram wam jednak hit, który jest bardzo młody i nawet nosi tytuł Młodość. I to jest nowość od braci Jeremiego i Artura Sikorskiego. Gramy, a wy możecie zagłosować na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

0: Nie wiem, czy wam też odblokowałem teraz wspomnienia, ale ja słuchając tej piosenki przypomniałem sobie, jak słuchałem kasety Miłość w czasach popkultury z długością dźwięku Samotności między innymi na Walkmanie. To Myslowic na antenie Radia SK2, no w znacznie lepszej wersji niż z kasety magnetofonowej. Teraz jednak zajmiemy się zupełnie inną artystką, która w ten weekend obchodzi urodziny. Jutro urodziny ma Natalia Grosiak. To jest wokalistka zespołu Micro Music, którą na pewno kojarzycie z takiego kultowego wręcz hitu.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce.
0: To jest hit, który towarzyszy często ludziom na siłowniach, który opowiada o tym, jak bardzo się źle czują w poniedziałek rano, kiedy trzeba iść do pracy, ale być może pasuje nawet na dzisiaj, bo może macie przed sobą całą górę prania, prasowania, sprzątania, no i rzeczywiście też wam się nie chce. Na szczęście Natalii Grosiak cały czas chce się śpiewać, chce się nagrywać nowe piosenki, ostatnio raczy nas solowymi singlami, ale też ostatnio wstąpiła do projektu Babie Lato i razem z Belą Komoszyńską, z Sorry Boys, a także z Katią, nagrała hymn letnich brzmień festiwalu, który zagości w kilku polskich miastach tego lata. No i na pewno w ramach tego Babiego Lata również Natalię Grosiak usłyszymy, zobaczymy, także w hicie Dwa Słońca. To jest nowość na naszej antenie i dużo tego słońca życzę zarówno Natalii, jak i wam wszystkim.

0: Dominik Dudek na antenie Radia SK2 w naszym radiu śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Bardzo lubię podróżować po Polsce i opowiadać wam o tym, co dzieje się w różnych częściach naszego kraju. Na przykład w Nowym Sączu ten weekend w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbywa się dość oryginalne spotkanie. Są to warsztaty opowiadania. Czego konkretnie uczestnicy będą się uczyć?
1: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach, szczególnie w dobie internetu, w dobie takich krótkich komunikatów SMS-owych. Bardzo ważne jest, żeby wrócić po prostu do opowieści, posłuchać i samemu to potem przedstawić.
0: Zapowiadała Monika Kurzeja z Centrum Kultury, a jeżeli wy chcielibyście się doszkolić w opowiadaniu, to możecie mi na przykład opowiedzieć, co się u was dzieje w ten weekend. Zawsze głosówki na Messengerze Radia SK2 mile widziane. Albo można zadzwonić i się nagrać. 726-826-826. Krótka przerwa, a po niej Imię deszczu od Mafii, czyli kultowy hit z lat 90.
2: SK2. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Lato w Half Price.

0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Czerwone Korale na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy, ale ja wcześniej o akcji, która się rozpoczęła w naszym kraju. Jest to akcja promocyjna ziemniaków, bo okazuje się, że Polacy jedzą coraz mniej ziemniaków, a ziemniak to podstawa. Mnie do tego przekonywać nie trzeba, ale być może są tacy, którym trzeba przypomnieć, jakie to dobre są ziemniaki i wszystko, co z nich zrobione. Ja proponuję takie hasło dla tej kampanii. Ziemniaki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik.

0: Od czego dziś chcę?
1: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Bogucka, zapraszam. Akademia Bialska odsłoniła wszystkie karty. Na juwenalia uczelni wpada zespół Enej. Podczas dwudniowej imprezy na scenie przed bialską publicznością wystąpią także bracia Figo Fagot, Plan B, Tymek, Wac to ja i Denzel. Czeka nas także masa innych atrakcji, jak konkursy, tradycyjny pochód i bitwa o klucz. Juwenalia Akademii Bialskiej odbędą się 28 i 29 maja. Wstęp wolny.
11: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
12: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie. To kilkadziesiąt pustostanów.
11: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują cały Kraków i powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu wyciekły chemikalia. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Mowa o kolejnej charytatywnej akcji Łatwoganga. Influencer transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do celu zostało mu około 430 kilometrów.
13: O ile u was truskawki? Jakoś tak nie naszło, chyba muszę po pracy wybrać się na jakiś bazarek po kobiałkę truskawek. Dobrze, że to nie jest zakazany owoc, chociaż drogi dość. Zakazany owoc, kultowy hit Krzysztofa Antkowiaka, zagram wam za chwilę. Wcześniej Dodaj, melodia ta. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Za chwilę też zajrzymy na Festiwal Szkół Teatralnych.

0: Jak dobrze, że nie tylko pisze piosenki dla innych, ale też sam postanowił wrócić się do śpiewania. Wychodzi mu to doskonale, czego przykładem jest hit Wracam. Jeremi Sikorski na antenie Radia SK2. Za chwilę Ania Wyszkoni, będzie też Oskar Sims z Carlo Fernandez, polecą do gwiazd. No a kto będzie gwiazdą filmu i teatru w przyszłości? No, takie potencjalne gwiazdy można spotkać w Łodzi w tym tygodniu, dlatego że trwa 44. Festiwal Szkół Teatralnych. No i my tam oczywiście z mikrofonem też się pojawiliśmy, konkretnie nasza reporterka Ela Piotrowska postanowiła pokazać nam ten festiwal trochę od wewnętrznej strony, no bo od tej zewnętrznej oczywiście są spektakle, są spotkania z uznanymi aktorami jak Krystyna Janda, czy Jerzy Radziwiłłowicz, albo Robert Więckiewicz, ale no to przede wszystkim jest czas na integrację i dobrą zabawę, nie tylko na wymianę doświadczeń aktorskich.
1: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy? Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
2: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
3: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
4: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: To, przypomnę, rozmowy z aktorami, młodymi aktorami, studentami ostatniego roku aktorstwa, którzy pojawili się w Łodzi na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Jutro poznamy laureatów, no a mam nadzieję, że niedługo nieco bliżej poznamy tych wszystkich aktorów i będziemy mogli podziwiać ich na scenach teatralnych, ale też na ekranach kin czy w telewizorach.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, to tytuł tej piosenki. No i możemy dodać do tego tytułu: nareszcie mamy weekend, nareszcie też mamy bardzo ładną pogodę. No praktycznie w całym kraju w ten weekend słonecznie i ciepło, także korzystajcie. A nareszcie to jest hymn męskiego grania w tym roku. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami Zakopower, grupa, która świętuje 15-lecie wydania swojego albumu pod tytułem Boso. No i oczywiście tego hitu, który stał się jednym z największych hitów w repertuarze tej grupy. Warto wsłuchać się w tekst, bo niektórzy oczywiście tak troszkę bezrefleksyjnie do tej piosenki podchodzą, a to jest piosenka, no, dość poważna o przemijaniu, ale piękna i dlatego warto po nią sięgać i ją przypominać. Dodatkowo ostatnio Sebastian Karpiel-Bułecka obchodził 50. urodziny. W dodatku pojawił się także na pożegnalnym meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i razem z Pauliną Krupińską, swoją żoną, Sebastian pojawił się na murawie i to Boso nawet zaśpiewał Robertowi Lewandowskiemu, co obiegło sieć. Okazji więc do tego, żeby teraz zagrać tę piosenkę, jest co niemiara, więc nie gadam dłużej, tylko po prostu posłuchajmy Boso.

0: To jeden z tych hitów, których większości z Was pewnie przedstawiać nie muszę, ale dla porządku powiem, że to zespół kombi Black and White. Nie czarno-biało, wręcz odwrotnie, kolorowo bardzo. Będzie jutro w Trójmieście. Ja w tym programie staram się podsuwać Wam pomysły, co ciekawego można robić w weekend w Waszej okolicy. No i jeżeli rzeczywiście macie blisko do Gdańska, to na Wyspie Sobieszewskiej jutro karnawał latawców. Będzie można zobaczyć mnóstwo pięknych latawców na niebie. No i przy okazji jeszcze wziąć udział w konkursie na najładniejszy własnoręcznie wykonany latawiec.
1: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko Państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kaj zaprezentują ręcznie tworzone latawce, będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne.
0: Tak właśnie mówiła Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Latawce na Wyspie Sobieszewskiej będą rządzić jutro, a za kilka chwil w Radiu SK2 rządzić będzie Kasia Cerechwicka. Jej hit Na kolana. Potem jeszcze Maryla Rodowicz, która przypomnę, w przyszłym tygodniu na Kortowiadzie w Olsztynie.
2: SK2. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
14: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
17: I po reklamie. Najlepsze polskie.

0: Uważajcie na Kubę i Kubę. Chłopaki potrafią przyjść do kogoś, no co prawda z ciastem, ale wbijają się ludziom na balkony i tam grają i śpiewają ten właśnie nowy hit. Widziałem na Instagramie, mają taką nową akcję. Ale tak naprawdę to bardzo chętnie bym Kubę i Kubę na swoim balkonie ugościł, bo nie dość, że ładnie grają i śpiewają, to jeszcze w dodatku super chłopaki. Kuba i Kuba, Stygnie lato, ich nowy hit na antenie Radia SK2. Za chwilę stery przejmie Kamil Kowalski. On zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Sezon od Dawida Podsiadły. A ja wracam do was za tydzień o tej samej porze. Radio śniadaniowe od 9 rano w każdą sobotę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
16: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny odnalezione w studni, to w województwie warmińsko-mazurskim. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby.
19: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
10: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 kilometrów trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, otrzymał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Dodajmy, do tej pory Lewy w Barcelonie w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
20: Kuba, oglądasz dzisiaj mecz?
21: Oczywiście.
20: Proszę bardzo, Lewandowski kończy w swoim życiu klubowy piłkarski sezon. W klubie Eski 2 zaczynamy teraz sezon na co? Na najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, Mrozu, gorące nowości, od których nie da się odkochać, i inne.

0: Ja wiem, że ty bardzo lubisz Manam, to bardzo proszę.
1: O, dziękuję.
0: Na dzień dobry, czekamy na wiatr, który jak macie ochylone okna, może trochę rozgonić firanki.

0: Świat Jabłoni. Rozkwita właśnie w SC2. Najlepsze polskie hity, kwadrans po godzinie 13. Jedzie już 21 godzin i jest blisko Bełchatowa. Łatwo Gang wyruszył w kolejną akcję. Chce zebrać teraz chłopak 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa. Choruje na bardzo rzadką chorobę mięśniową. No i Łatwo Gang w szczytnym celu jedzie teraz z Zakopanego nad Polskie Morze.
1: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
2: SK2.
0: Zamienił kawalerkę na rower, Łatwo Gang, trzymamy kciuki, jedzie teraz przez całą Polskę, a serce ma gorące. Modlitwa o złoty deszcz, bajm w SC2.

0: hymn męskiego grania 2024 roku, Wolne Duchy.
1: SK 2.
0: A ten hit leciał w każdym domu w 1979. W tym samym roku też został wyprodukowany pierwszy na świecie Walkman. Mieliście taki? Na kasety. Ach, Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: Hej wy, Cortez w SC2. Hej wy, Donald Trump nie pojawi się na ślubie syna. Tutaj donoszą media internetowe, prasowe. Donald Trump jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. No to dopiero.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i pożyczony Westy 2. A może to właśnie dobry moment, żeby skoczyć do sąsiada i pożyczyć od niego cukier? Będzie słodko po godzinie 14, o której punktualnie najważniejsze newsy.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Great Brands.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami najważniejsza impreza w mieście, Dni Białej Podlaskiej. Wydarzenie rokrocznie przyciąga tłumy. Przed nami koncerty, aktywności sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Odbędzie się także tradycyjny rowerowy rajd nocny. Atrakcje szykują również Miejska Biblioteka i Muzeum Południowego Podlasia. Przed publicznością wystąpią Sławomir i Kajra oraz Kaja. Dni Białej Podlaskiej już w przyszły weekend.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawę badają służby. Już ponad 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca może liczyć na wsparcie fanów.
10: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
9: A wszystko można obserwować na internetowej transmisji.
11: Kuba,
12: co tam?
11: Byłeś ostatnio na weselu?
12: Byłem, zgadza się.
11: Ty jesteś bardziej team parkiet czy stół?
12: Ja to bardziej stół.
11: No.
12: Chociaż zależy, co leci. No. Polskie hity lubię, tak między innymi.
11: No to ja jestem team stół. Ten wiejski taki.

0: Maciej Musiałowski w SC. Dwa najlepsze polskie hity. Do kalendarza zajrzałem. Dzisiaj między innymi w kalendarzu oprócz imienin Iwony i Michała także Dzień Teścia. O, niektórzy mówią też tatusia. Pytanie w takim razie, jaki jest znak rozpoznawczy polskiego teścia?
1: SK2.
0: Mój cały czas jeździ bez nawigacji i zawsze trafia do celu. 726 826 826. Jaką jedną rzecz robi polski teść?

0: Vito Bambino, zaliaj ich decyzje. Zdrowia, spokoju i żeby pilot od telewizora zawsze był pod ręką. Dzisiaj tego życzymy wszystkim teściom. Dzień teścia w kalendarzu. Jakie są znaki rozpoznawcze waszych teściów? Monika na Messengerze Eski2 napisała: mój teść ogląda wszystko z założonymi do tyłu rękami. Może jest inspektorem budowlanym, kto wie. Dominik napisał, że jedzie właśnie do teścia na grilla i to nie z pustą ręką. Oczywiście, że nie. W ręku wiem, że masz tam worek z węglem, rzecz jasna. I jeszcze głosówka od Grzegorza.
1: Witam serdecznie. Teściu w porównaniu do teściowej nie wtrąca się w życie młodego małżeństwa, a z teścią zawsze można wyskoczyć na piwko i spokojnie porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz.
0: No i tak można spędzać czas z teściem, o ile nikt się nie wtrąca. A my wtrącamy najlepsze polskie hity. BRO za chwilę, a to już Ira. I dlaczego nic? W SC2.

0: Przez ten weekend płyniemy razem z wami Warius Manx w SC2 i ten sen. Miała być miłość jak sen, a prysła. Czytam, że Doda stanie przed sądem kościelnym. Chce unieważnienia ślubu z Emilem, za którego wyszła 8 lat temu w Hiszpanii. Raz flamenko i romantyczna Hiszpania, a później segregator z dokumentami.
1: SK2.
0: Z moich dokumentów wynika, że Igo już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
13: I po reklamie.
14: Wakacyjna aura. Również jutro słońce będzie trochę bawić się w chowanego, miejscami pokropi. Na południu nawet lekko zagrzmi, ale około 20 stopni nad morzem do nawet 27 na zachodzie kraju. Pogoda bardziej na lody niż na kurtkę. Lody tak dobre jak hity.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity. Polskie hity.
15: SK2.
14: W tej godzinie Beata, Edyta, Wiktoria, Ewelina, a to Dawid Kowalski. Witajcie w SC2.

Idealne dopracowania. Rockowa ballada od Marka Silskiego w SC2. A propos, przypaliliście kiedyś ubranie żelazkiem? Wojtek Szczęsny na imprezie klubu FC Barcelony pojawił się w przypalonej koszuli, widzę właśnie w internecie. Na piersi ma, tu gdzie jest serducho, ślad wypalonego żelazka. No tak to jest, jak po sprzeczce z żoną trzeba prasować samemu.

0: 99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl / specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania

0: Ceramika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Dziewczyna, która wyrosła z kwiatu jabłoni, bo występuje w nim razem ze swoim bratem Jackiem, ale tutaj już solo. Kaśka Sienkiewicz, Westy 2 i jej momenty, a wczoraj miała swoje momenty na Sopot Festiwalu, podczas którego wystąpiła w czerwonej cekinowej sukni i nowej fryzurze z efektem mokrych włosów. Jakby dosłownie przed chwilą wyszła spod prysznica. A za chwilę deszcz najlepszych polskich hiciorów, do których wracamy po godzinie 16 w SC2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić

0: 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Bogucka, zapraszam. Po raz 33 na stadionie Bielskiego AWF odbędzie się rodzinna olimpiada przedszkolaka, mówi Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju AWF.
14: Udział w olimpiadzie wezmą bielskie przedszkola, które od 33 lat współpracują z naszą uczelnią.
13: Na uczestników czekać będą konkurencje dostosowane do wieku przedszkolaków. Najważniejsze będą ruchy, dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Olimpiada już w czwartek.
15: Zaczynacie, a może już kończycie zakupy, rozpalacie grilla, dochodzicie do siebie po obiedzie. Spokojnie, damy radę, lecimy przez to sobotnie popołudnie. W samochodzie, w autobusie, tramwaju, wrzucamy piąty wiek z budką suflera i to co najlepsze w ST2.

0: Szklany sufit, czyli w samochodzie szyber dach, można powiedzieć. Three of Us w SC2 kwadrans po 16. A propos, szukacie nowego pojazdu? To proszę bardzo. Na rynku używanych pojawiła się oferta i to nie do przebicia. Tramwaje ze Szczecina można sobie kupić.
1: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
0: Tyle osób, prawie 90 może wejść do jednego tramwaju. I nikt nie zdąży powiedzieć, że chce mi się siku, bo już kolejny przystanek.
2: SK2.

W ST2 zaśpiewała Samach, która w przyszłym tygodniu zaśpiewa w Poznaniu na stadionie. SK2. W ST2 gramy tylko najlepsze polskie hity. Choć można pomyśleć, że to The Police po pierwszych dźwiękach i nie mylicie się, ale w polskiej wersji Stinga. Grzegorz Markowski w ST2. O tej porze brzmi perfekcyjnie.

0: Bryska i jej odbicie w Radiu SK2, kosmiczne polskie hity. Wczoraj też firma Elona Muska, SpaceX, wystrzeliła w gwiazdy największą rakietę na świecie i rakieta poleciała. Tak jak my lecimy, z prędkością światła.
1: SK2.
0: A raczej to biegniemy przed siebie. Z Anią Wyszkoni już za moment w SC2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Lato w Half Price.

0: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Tak będzie dzisiaj w nocy. Zabawa w słowiańskim stylu, Bałkanica Westy 2 i piersi w kolejnej godzinie. Pierwsza będzie Beata.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna. A

0: Właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
2: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Noc raczej pochmurna się zapowiada. Na północy możliwy deszcz, lokalnie gęste mgły. W słonecznej zetoformie będzie niedziela. Czyli jutro będzie ekstra. W tej godzinie ekstraklasowe emocje, ostatnie klubowe granie, a w bramce same hity i to jakie.

0: Powyginane dźwięki, ale nie takie obojętne. Dziewczyny z Lor z tym kawałkiem czekają na wasze plusy w gorącej polskiej dwudziestce. SK2.pl. Wszystko jedno, wszystko źle.
1: SK2.
0: Wszystko jedno na pewno nie jest Robertowi Lewandowskiemu. I wszystko pójdzie tak jak trzeba, źle nie będzie. Za niecałe 4 godziny Robert zagra swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony, a potem... zamknie za sobą drzwi od klubu i wróci do domu. Ile można siedzieć z chłopakami w klubie? Drogi kolego, Patrycja Markowska w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Westy 2 zaczynamy sezon na męskie granie. To tegoroczny hymn muzycznej imprezy. Starty w czerwcu nareszcie. Nareszcie zrobimy sobie też przerwę od seriali. Czytam tutaj w kolorowej prasie i to dzisiejszej, bo ostatni dramatyczny finał M jak miłość. Przed wakacjami odcinek ostatni zapowiada się bardzo wyjątkowo emocjonalnie. Momentami serial zamieni się w istne kino akcji. Ciekawe, kto tym razem wjedzie w kartony.
2: SK2.

0: Jak śpiewają w Esce dwa panowie z Mysłowic, to koniec już. Koniec Ekstraklasy przed chwilą, o tej samej godzinie. 17.30 wystartowały wszystkie piłkarskie spotkania. Siódma minuta wszystkich meczów, pierwsza bramka Korony Kielce. Mistrza Lecha znamy. Kto zostanie wicemistrzem, kto spadnie, kto wypadnie. To ostatnia, 34. kolejka.
1: Esca 2.
0: A potem w końcu będzie czas naprawić ten kapiący kran w łazience.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
7: Nie musisz.
6: Jak to nie muszę?
7: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease?
7: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
6: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
7: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
6: I to gdzie?
7: To tu. Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: wyjątkowo mocno rockowej odsłonie Various Monks i Zabij Mnie w SC2 za moment tutaj przyjdzie dziewczyna Antonina Van Dessel, która, uwierzcie mi, jest potulna jak baranek i nawet muchy by nie skrzywdziła. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13.

0: 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Na zegarach wybiła punktualnie godzina 18, sobota 23 maja. I tutaj mój kolega radiowy Kamil powiedział, że jestem potulna jak baranek, więc mówię wam potulne dzień dobry, a Kamil jakoś nie może wyjść ze studia, bo siedzi przywiązany do krzesła. Także zaczynamy bardzo dobrze muzycznie na początek. Miksen, nie rozumieju i nie słuchajcie kolegi z tyłu, nic się złego nie dzieje. Dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ale wam gramy w sobotę asymetryczno-liryczna. I mam takiego newsa, że normalnie szok. Słuchajcie, Mount Everest zaliczony rekordowo. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby. Tak, na Mount Everest. Czyli wygląda na to, że nawet na dachu świata trzeba już stać w kolejce. No i podobno momentami było tam ciaśniej niż przy wejściu do samolotu tanich linii. Brakuje tylko pani z megafonem. Proszę się przesunąć, wszyscy zdążą na górę. No, no i proszę, widzicie, człowiek jedzie na koniec świata, po ciszę i widoki, i zdobyć ten szczyt, ten Mount Everest, a tutaj trafia prawie jak w Zakopanem na Krupówkach w długi weekend. No, no i tak to jest na Mount Everestie, więc lepiej zostać w Polsce. SK2. A teraz bardzo dobry numer, Phil i Lanberry gotowi na wszystko. Jak na tym Mount Everestie?

To byli bracia, a jutro dzień braci i to bardzo dobry numer. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj 33 lata kończy nasz ulubieniec Dawid Podsiadło. Składamy Dawidowi najlepsze życzenia. 33 lata, wiek chrystusowy, więc będzie się działo u niego w życiu. No i będzie się działo też koncertowo, a najbliższy koncert 6 czerwca w Chorzowie. Więc jeżeli macie ochotę, bilety jeszcze może jakieś się znajdą, albo dalej 7 czerwca Chorzów, 13 Poznań, 20 Gdańsk i tak dalej, coś na pewno się znajdzie, więc polecam. A u nas muzycznie teraz Mrozu i Sand & Grace, Nic do stracenia.

0: Ale to jest dobry numer. Natalia Grosiak, Bella i Katia. To jest projekt muzyczny Babie Lato i numer 2 Słońca. I jako ciekawostkę powiem wam, że Babie Lato to jest 4. edycja tego projektu. I w tym roku dziewczyny, Natalia Grosiak, to jest liderka Micro Music, Bella Komoszyńska, Sorry Boys i Katia. Dziewczyny tworzą ten projekt, a w tamtym roku była to Margaret, była tam jeszcze Sarah James i też stworzyły super numer. I co roku to są bardzo fajne brzmienia. To są takie trochę folkowe, naprawdę gitarowe brzmienia, które no sami słyszeliście zresztą. To jest po prostu hit na lato, idealny. A my lecimy dalej. Za moment u nas wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: sobotę na kilka chwil przed godziną 19 Liber i Sylwia Krzeszczak, co z nami będzie. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na dobry początek Róże Europy, Vito Bambino z Zalią i Stachurski. Czyli i klasyki, i nowości, każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1000.

0: 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Piękna, słoneczna sobota, piękna pogoda za oknem i piękny weekend. Na zegarach godzina 19, to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Wandesel i witam się z Wami serdecznie. W tej godzinie muzycznie same sztosy, więc koniecznie zostańcie z nami i na początek polecimy klasykiem Róże Europy i Jedwab. No to posłuchajmy.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

to w Radiu SK2 była Sarsa, Tęskno mi. A my od wczoraj, słuchajcie, jesteśmy świadkiem znowu czegoś niesamowitego w internecie. Na pewno kojarzycie Łatwo Ganga, który jakiś czas temu zorganizował stream, na którym zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory z fundacji Cancer Fighters i on to powtórzył. Od wczoraj znowu mamy streama. No i tym razem Łatwo Gang jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i zbiera 12 milionów na chorego Maksia. No i słuchajcie, to jest akcja, która dzieje się od wczoraj. Łatwo Gang jedzie, ludzie wpłacają i na ten moment mamy ponad 8,5 miliona złotych i cały czas rośnie. Łatwo Gang powiedział, że jeżeli 12 milionów zostanie przekroczone, to on z tego Gdańska wróci na rowerze też do Zakopanego. I coś czuję, że mocno zostanie to przekroczone. Oczywiście trzymamy za to kciuki, a Łatwo Gang zrobi formę na lato i będzie wracał z Gdańska do Zakopanego. Chłopaku, jesteś wielki i całe Radio SK2 wspiera tę akcję i będziemy obserwować i dopingować. To naprawdę jest coś wielkiego i pokazuje, że w internecie mogą dziać się naprawdę wielkie i bardzo, ale to bardzo dobre rzeczy. SK2. A muzycznie teraz u nas Bajm i Biała Armia. Tak do boju dla Łatwo Ganga.

0: to w Radiu SK2 był Antek Smykiewicz, pomimo burz. Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś dzień totalnie urodzinowy. Dzisiaj urodziny obchodzi Dawid Podsiadło, 33, ale dzisiaj wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie szykuje się naprawdę wyjątkowa impreza. Agnieszka Chylińska kończy właśnie dzisiaj 50 lat. I dokładnie w dniu swoich urodzin zaprasza fanów na koncert. 50 lat Agnieszka Chylińska i goście. I sama mówi o tym wydarzeniu: wy i ja, impreza mojego życia, więc no... Znając Agnieszkę, będzie grubo. Będą emocje, niespodzianki, wyjątkowi goście. No i wszystko w klimacie wielkiego jubileuszu i jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Start koncertu dzisiaj wieczorem w Atlas Arenie. No i naprawdę będzie się działo. My Agnieszce Chylińskiej życzymy oczywiście 100 lat, 200 lat, najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, no i jeszcze po prostu 50 lat co najmniej na scenie.
1: SK2.
0: A teraz ktoś, kto nie ma dzisiaj urodzin, ale śpiewa, jak on śpiewa, Krzysztof Zalewski i Januszkę. Posłuchajmy.

0: To była Zofia Alaja, kupiłam bilet. Piosenka, która dla mnie jest trochę tajemnicza i ma w sobie taką nutę orientalną. I jeżeli Wam ten numer podoba się bardzo i to bardzo, no to słuchajcie, do dzieła. Wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet jest w propozycjach. No i pomóżmy jej się wybić. Anotowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18, więc Wasze głosy mają naprawdę siłę i kto wie, co wydarzy się w przyszły piątek. Może Zofia Alaja, Kupiłam bilet, wskoczy gdzieś tam wyżej na jakieś fajne miejsce. No to co? Do roboty. A za moment u nas Sanach Jestem Twoją Bajką w Radiu SK2. Będzie pięknie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.

0: Na kilka chwil przed godziną 20 w sobotni wieczór w ST2 zagraliśmy Wam numer Stygnie Lato od duetu Kuba i Kuba. Po 20 na początek trzy panie, Kasia Kowalska, Cyrko i Edyta Bartosiewicz. A co później? W 100% po polsku i będziemy stopniowo się rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami. Antonina Wandesel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Niedziela ma być mega słoneczna, więc korzystajcie koniecznie z pogody, trzymajcie się i pa!
1: Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

światło zemkną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Najlepsze polskie hity. SK2.
1: Bo to nie jest mam tal.